Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
1: Nie może wyjść, chociaż przyszłość to blind box. Ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan. Tam.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: Dracula właśnie poszedł spać, a świat się budzi, bo to poranek RMF Max, Asia Meus, Irek Jakubek. Dzień dobry, Polsko!
1: Dzień dobry i zapamiętać proszę od rana ważny cytat na dzisiaj. No. Jeśli celujesz w nic, trafisz za każdym razem.
0: Wow! Brak oczekiwań pozwala uniknąć rozczarowań.
1: Właśnie.
0: Tak mówi mój mistrz. Max. A jakbyście chcieli, to się możemy pozamieniać na mistrzów.

0: Taki i jego gorąca nowość o poranku w RMF Max, Just the way you are.
1: Naukowcy już wiedzą, które kolory najbardziej lubią inteligentni ludzie.
0: Które?
1: Lubią niebieski i zielony, a bardzo nie lubią czerwonego.
0: Niebieski, zielony, czerwone, to Azerbejdżan ma taką flagę.
1: Bardzo, przepraszam, prymus się odezwał.
0: Tak.
1: Bardzo przepraszamy, Azerbejdżan, głupio wyszło.

0: To co dziś robimy?
1: Atmosferę w aucie. Z zapachami Evos twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach Evos od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek. K2.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: I po reklamie.

0: A Avicii, on wie jak pościelić, żebyśmy się wyspali. Ale to dopiero jutro, bo teraz jest czwartek, prawie szósta. Za chwilę informacyjny flash z regionów RMF Max.
1: I rekordowo wielki rubin. Aha. Ponad 2 kilogramy czerwonego klejnotu wydobyto ostatnio.
0: 2 kilo to jest wielki rubin?
1: No.
0: 50 kilo ważył rubin telewizor w dużym pokoju.
2: Krótko i szybko o tym, co ważne w RMF Max, sporo na flash. Michał Michta, zaczynamy. Przyspieszenie prac nad legalizacją w Polsce związków homoseksualnych zawartych za granicą, zapowiada premier Donald Tusk. Jak mówi, to wynik decyzji międzynarodowych sądów i trybunałów.
3: Zobowiązuje pana ministra, wicepremiera Gawkowskiego i pana ministra Kierwińskiego do pilnego, jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia, a parlamentarzystów wzywam do jak najszybszej pracy.
2: Premier dodaje jednak,
3: decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
2: Konkretnych projektów na razie brak. Pozostałe informacje w skrócie. Plantatorzy truskawek liczą straty. Ostatnie przymrozki uszkodziły część upraw. Tak jest m.in. na terenie gminy Bieliny, znanej jako Świętokrzyskie Zagłębie Truskawkowe.
4: Niestety te majowe przymrozki na pewno uszkodziły część upraw. Zgłosiliśmy do pana wojewody informację o tym, że te przymrozki wystąpiły na terenie gminy Bieliny i w tej chwili nasi rolnicy zgłaszają już szkody w swoich uprawach, w swoich gospodarstwach.
2: Mówi nam wójt Bieliny Sławomir Kopacz. Zaznacza, że do majowych przymrozków trzeba dodać także suchy kwiecień. On również miał wpływ na uprawy. A my szybko zaglądamy do Warszawy. Pokona każdy zator, by ratować życie, to moto ambulans. Karetka na dwóch kołach działa w barwach stołecznego Meditransu. Ratownik na motocyklu jest w stanie dotrzeć do poszkodowanego nawet kilka minut przed ambulansem.
5: Chociażby mieliśmy zatrzymanie krążenia w miejscu publicznym, gdzie udało się szczęśliwie pana zresuscytować. Z tego co wiem, to rokowanie jest całkiem dobre. No i właśnie wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego dotarliśmy dość szybko na miejsce zdarzenia. I co ciekawe, razem z ambulansem pojechaliśmy do szpitala. No ja starałem się jako motocykl jechać przed karetką, a tym samym karetka dzięki temu mogła jechać w sposób płynny.
2: Mówił nam motocyklista ratownik Kamil Brike. To teraz jeszcze Wrocław i też poniekąd temat dwóch kółek. W najbliższą niedzielę 250 motocyklistek i motocyklistów przejedzie ulicami miasta elegancko ubranych i w celu charytatywnym.
6: Zbierając fundusze na akcję charytatywną, fundusze, które będą później przekazane na z jednej strony zadbanie o męskie zdrowie psychiczne, z drugiej strony na badania dotyczące chorób prostaty.
2: Mówi Marcin Janiszewski z Fundacji Forum Mężczyzn. Do wydarzenia każdy może dołączyć.
6: Można zarejestrować się do 16 maja na oficjalnej stronie Distinguished Gentleman's Ride, a my zapraszamy przede wszystkim właśnie zmotoryzowanych do wzięcia udziału, ale z drugiej strony zapraszamy też wszystkich chętnych, aby odwiedzili nas u celu naszej podróży, czyli na Wyspie Słodowej.
2: Dodajmy, Wrocław uczestniczy w rajdzie już od 13 lat. Na koniec krótkie info z Katowic. Studenci Akademii Sztuk Pięknych rozpoczęli pracę nad muralem na miejskim targowisku na placu Karola Miarki. Inspiracją były dla nich warzywa i owoce, które można tam na co dzień kupić.

0: gdybyście tankowali jedynie energię płynącą z dystrybutora RMF Max, to kontrolka braku paliwa nigdy by wam się nie zapaliła. 10 minut po godzinie 6, tacy jesteśmy.
1: Pięknie, a to nie koniec dobrych wiadomości, bo program CPN, czyli ceny paliw niżej, dzięki któremu trochę przyjemniej jest na stacjach benzynowych, zostaje do końca maja.
0: Brawo, brawo, brawo. 6,28 to na dzisiaj, 6,80. Nie, przepraszam.
1: Co ty mówisz?
0: Bo mam z wczoraj.
1: No właśnie.
0: 6,39 dzisiaj, bo widzisz, to ma znaczenie.
1: Ma,
0: 6,39 dzisiaj, 6,92 dieselek dzisiaj.
1: Tak, tak dzisiaj zobaczycie na tych, jak to się nazywają? Pylony?
0: Pylony, no.
1: Na pylonach.
0: Naprawdę?
1: Co?
0: Dzień dobry, pan pylon, Asia
1: Pani
0: Meus.
1: Pani dzień dobry. Dzień dobry.

0: to teraz jeszcze gorąca kawa i droga do pracy bez korków. I jak jest Damiano Dawid w RMF Max, to już mamy pełen pakiet na dobry czwartek.
1: Dobra wróżka Joanna Meus.
0: Tak wam wróżę.
1: 20 minut po godzinie 6 wyczarowała gazety. I to w ogóle też jest na pierwszych stronach we wszystkich możliwych internetowych portalach. Premier Donald Tusk na kongresie Impact 26 w Poznaniu powiedział, uwaga, Polska to najlepsze miejsce. Premier Donald Tusk na kongresie Impact 26 w Poznaniu powiedział, uwaga, Polska to najlepsze miejsce.

bring it back. I'll bring it back.

0: albo czwartek. 27 minut przed godziną 7. Słuchacie RMF Max. Hity na maksa lecą właśnie u nas.
1: Szkoła zatrudniła kota. Wyobraźcie sobie. I kot jest normalnym, regularnym dyżurnym na korytarzu. No. Chodzi, spaceruje, uczniowie go głaskają. Kot jest do kochania, do przytulania się. I dzięki temu uczniowie są bardziej zadowoleni, wyluzowani, mają lepsze efekty w nauce. Piękna sprawa.
0: Super sprawa. Ja kończyłem szkołę w czasach, kiedy kot nie był potrzebny, bo ludzie się łączyli w pary na korytarzach. Mniej więcej
1: dawno temu.
0: Nie tak dawno. To może się wydawać, że było dawno, bo teraz jest nowość.

0: od samego rana hity na Maxa grają w RMF Max, także teraz 21 minut przed siódmą.
1: A do tego wjechały właśnie wejścióweczki na koncerty, które już zostały nazwane największym wydarzeniem tego sezonu. Bilety na Taco Hemingwaya będą do wygrania tu w RMF Max po siódmej. Bądźcie blisko, by je zdobyć.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: Parki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: Oh.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: I po reklamie.

0: pom-pom w tym numerze, a pom-pom rewelacyjnych w tym hicie na maksa akurat nie brakowało. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Wiemy, że to lubicie, bo my też szalejemy za tym numerem. 10 minut przed siódmą.
1: Jest sposób na tańsze truskawki i to nas wszystkich ucieszy. Trzeba sobie tylko pojechać na samozbiór. To znaczy, że jedziesz na pole, na którym rosną truskawki, wchodzisz, sobie zbierasz do kobiałki czy do koszyczka, płacisz i wychodzisz.
0: A łatwo odróżnić, jakby ktoś się zastanawiał, czy plantacja truskawek jest w tym samozbiorze, czy nie jest, to łatwo się odnaleźć. Przychodzisz na plantację i zastanawiając się, czy ona działa na zasadach samozbioru, idziesz, zbierasz i jak cię nikt nie goni, to znaczy, że samozbiór jest tam dozwolony. Another talk to you. 9 minut do 7.

0: Jest Dawid Podsiadło w RMF Max, no i jest fajnie, a będą bilety na Taco Hemingwaya i będzie jeszcze fajniej.
1: No jedyne, co nam może zepsuć ten przyjemny czwartkowy poranek, to utrudnienia na Krajowej 62 na Mazowszu, ale słuchacie Maxa, jesteście na bieżąco, ogarniamy z wami te kłopoty. Zostańcie, na więcej ważnych informacji będą we Fleszu za 4 minuty o 7.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: I po reklamie.

0: chcą zrobić dzień.
1: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Hity na Maxa.
1: Hity na Maxa.
2: Flash Sport i pogoda w RMF Max. Minęła 7, Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Poranne wydanie Flash otwieramy doniesieniami z Ukrainy. Rosjanie nad ranem uderzyli w Kijów. Co najmniej jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych. Drony i pociski uszkodziły kilka budynków, w tym 12-piętrowy wieżowiec. Pod gruzami mogą być ludzie. Trwa akcja ratunkowa. A to są najważniejsze informacje w skrócie. Amerykański prezydent Donald Trump jest obecnie w Pekinie. Został uroczyście powitany przez chińskiego przywódcę Xi Jinpinga. To pierwsza wizyta Trumpa w chińskiej stolicy od 9 lat. Kiedy pojawiały się trudności, rozwiązywaliśmy je. Dzwoniłem do ciebie, a ty dzwoniłeś do mnie, kiedy mieliśmy problemy. Ludzie nie wiedzą, że kiedy mieliśmy problem, rozwiązywaliśmy go bardzo szybko i będziemy mieli razem fantastyczną przyszłość. Tak o poranku zwracał się do przywódcy Chin amerykański prezydent. Liderzy dwóch największych światowych mocarstw mają rozmawiać o bezpieczeństwie, handlu oraz sytuacji wokół Tajwanu. A my oczywiście o wszystkim będziemy was informować.
0: Słuchacie RMF Max.
2: To teraz wróćmy do tego, co szczególnie interesuje teraz polskich kierowców. Program rządowego obniżania cen paliw będzie przedłużony. Niższe stawki VAT oraz akcyzy na wybrane paliwa silnikowe pozostaną z nami do końca maja. Informację potwierdził wczoraj minister finansów Andrzej Domański.
3: A co w czerwcu? To będzie już zależało od tego, czy trwale otwarta zostanie ciśnina Ormus i czy w efekcie ceny ropy, a więc i ceny paliw będą spadać. Ciężko się jednak spodziewać takiej informacji szybko, a to oznacza, że minister finansów będzie musiał jeszcze kilka razy decydować o przedłużeniu obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa. Miesięcznie kosztuje to budżet państwa około 1 600 000 000 zł.
2: Tyle od Krzysztofa Berendy, a my mamy informacje dosłownie sprzed chwili. Są utrudnienia na Krajowej 60 dwójce na Mazowszu. To jest odcinek Wyszków-Łochów w pobliżu miejscowości Skuszew. Doszło do zdarzenia osobówki z busem. Ruch odbywa się wahadłowo.
0: Jesteś ciekawy, czy się udało? Sprawdzamy to dla ciebie. Zaraz sport w RMF Max.
2: Inter Mediolan sięgnął po Puchar Włoch w finale o Graulazio 2-0. Na polskich stadionach zaległe spotkania piłkarskiej ekstraklasy. Jagiellonia Białystok pokonała 2-0 Raków Częstochowe i została wiceliderem, a w Gdyni tymczasem bezbramkowy remis w spotkaniu Arki z Górnikiem Zabrze. Zmieniamy dyscyplinę. 67 minut wystarczyło Idze Świątek do pokonania Jessiki Peguli. Nasza tenisistka awansowała do półfinału turnieju WTA w Rzymie. Wynik spotkania 6-1, 6-2.
4: Na pewno dużo rzeczy działało i dużo rzeczy fajnie zrobiłam.
2: Mówiła w rozmowie z Canal Plus Sport Iga Świątek. Walka o finał dziś o 20:30. Rywalką naszej tenisistki będzie Elina Svitolina.
0: Nie spinaj się. Sprawdź pogodę w RMF Max.
2: Jest ogromna szansa na to, że dziś w wielu miejscach w Polsce pokaże się słońce, szczególnie na południu i na południowym wschodzie kraju, a także częściowo w centrum. Rzeczywiście tego błękitu będzie sporo, ale pojawią się też w ciągu dnia jakieś chmury i te chmury mogą nawet przynieść opady deszczu. Przelotne, ale jednak. Miejscami, na przykład na północnym zachodzie i na północy kraju, może zagrzmieć. Na termometrach 15 stopni w Trójmieście, 18 zobaczymy w Krakowie i w Warszawie, a 20 stopni w Rzeszowie.
0: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
5: Czwartek będzie lepszy niż się spodziewaliśmy, bo do wygrania m.in. 300 zł za parę chwil tu w RMF.

0: Absolutne szaleństwo, poranka, czwartek w RMF Max, 9 minut po godzinie 7. Tu Asia Majewska, Irek Jakubek, zrobimy wam fajny dzień.
1: I absolutne zaskoczenie wczoraj na boiskach Hiszpanii. Barcelona przegrała niespodziewanie z Deportivo Alaves. To jest w ogóle klub z końcówki tabeli, więc nikt się tego nie spodziewał. 0-1 przegrali.
0: Ale impreza potem, jak wygrali ligę, to była dobra, nie?
1: No właśnie.
0: I nasi na autobusach, Wojtek tam z Robertem.
1: I nasi byli też na boisku, no. I Wojtek i Robert. I piszą teraz o Wojtku, który pomimo tego, jak wyglądał na ulicy, to jest cytat, gdzie jadł jak obżartuch i przez całą trasę nie przestawał pić, to w tym spotkaniu zagrał imponująco.
0: Brawo. To jest świetna wiadomość dla całej drużyny, że Wojtek jednak w tej Barcelonie zostaje jeszcze z Robertem, nie wiadomo, bo jak jeszcze tam trochę posiedzi, to ich nauczy dobrze imprezować, nie? To już potem nie było tak problemu. Alaves, Deportivo Alaves, to jest Alaves.

0: wspaniały Wiktor Waligura i jego piękne cztery pory roku, i od razu świat się robi taki lepszy w ten czwartkowy poranek.
1: Do tej pory nasi takie wrażenie robił nie Waligura, ale Wyrwidom, więc musicie być pewni, że jeśli chodzi o porannych superbohaterów, to konkurencja jest bardzo, ale to bardzo wymagająca. 18 minut po godzinie 7, słuchajcie, poranka RMF Max, przygotowaliśmy dla was 300 to jest fajna rzecz, tylko trzeba się pochwalić, bo dzisiaj, jak zawsze o poranku, jesteście naszymi oczami.
0: Dzisiaj zbieramy rzeczy ładne i pytamy was, co ładnego widzicie po drodze do pracy, albo co ładnego macie za oknem.
1: Za oknem.
0: I wszystko to, co ładne, wpakowujecie w SMS-a i wysyłacie tę wiadomość pod numer 3001, bez żadnych dodatkowych kosztów, a potem 300.
1: Co ładnego za oknem, piszcie. Ja dzisiaj miałem ładny prawy pas, cały wolny. Prawy pas był wolny, a lewy był zapchany na przykład.
0: Ja widziałam parującą rzekę.
1: A to zawsze jak z oczyszczalni spuszczą, to tak potem paruje. Co ładnego za waszym oknem o poranku, piszcie SMS-owo 3001.

0: Moje odbicie w lusterku. Najczęściej pojawiająca się historia pod tytułem: co fajnego, pięknego dzisiaj zobaczyliście o poranku.
1: I bardzo nas to cieszy, bo trzeba się kochać niezależnie od okoliczności.
0: Tak jest, sąsiedzi remontujący dach.
1: I wskazówka paliwowa na full, to też jest piękne.
0: Super, super, super. Cześć Asia, siemano rano.
2: Cześć.
0: Cześć, zaspana Joanna, czy Joanna wyspana?
2: Średnio wyspana, ale okej.
0: A co pięknego widziałaś dzisiaj za oknem?
2: Oczywiście wolne miejsce parkingowe na parkingu pod górę.
0: No to jest sama radość, miejsca parkingowe, które są wolne i można tam sobie ustawić autko. Piękna rzecz.
1: One wróżą,
0: o 7:30.
1: Wróżą dobry dzień i sukces, dlatego lecimy dzisiaj razem samochodem.
0: Aha.
1: Cały świat mówi o tym, że prezydent Ameryki poleciał do Chin, więc my też lecimy, a raczej jedziemy do Chin w Polsce. Mamy takie, bo to jest część wsi Studzionka na Śląsku.
0: Proszę bardzo, więc ja do Chin jadę z Ameryki. Także jest taka miejscówka w Polsce, Aśka?
1: Z Syberii.
0: Syberii.
1: Pod Łodzią też taką mamy.
0: No i kto ma bliżej, Asia czy Irek? Decyduj. Asia czy Irek? Do Chin. Asia czy Irek? Ameryka czy Syberia? Ameryka czy Syberia, no?
2: Asia.
1: Ach, no nie. Jednak Irek, Ameryka ma bliżej. 200 ci zostały, bo za złą odpowiedź zabieramy ci 100. Lecimy dalej. Ja do Chin jadę z Moskwy.
0: Tak
1: też
0: chciała,
1: w Polsce.
0: Tak chciała. A ja z Aten. Kto ma bliżej, Aśka czy Irek? No, Asia, no.
2: Asia?
0: No,
1: dobrze!
0: Piękne okay, imię, bravo. Asia, uwielbiam.
1: Jest tu trzecie pytanie.
0: Jedźmy tą drogą, nie pomyl się, bo ja do Chin jadę z Tajwanu.
1: A ja z Korei.
0: Z Korei.
1: Też w Polsce zaznaczmy.
0: Aśka
1: kto
0: czy
1: ma
0: Irek? Aśka, czy Irek, no.
2: Jak Asia. Masz,
1: jak? Brawo!
0: Super, bo już miałem w ramach odpowiedzi zapytać, jak masz na imię.
1: 200, Asia, lecą do ciebie.
0: Pięknego dnia, kochana. Oby miejsce parkingowe wolne było też dla tych, co przyjadą po tobie. Hej!

0: Przypominam, czwartek, 22 minuty przed godziną 8. Mamy wielu takich artystów. Wiecie, kategoria hity na maksa zobowiązuje.
1: A teraz uwaga, uwaga na napoje ze słodzikami.
0: A ja czasem piję takie bez cukru,
1: A widzisz, one są bez cukru, ale ze słodzikiem. A naukowcy właśnie odkryli, że słodzik powoduje, że robimy się jeszcze bardziej głodni niż przed wypiciem tego napoju.
0: Czuję się usprawiedliwiony. Tak, kolka bez cukru.
1: A potem trzy burgery.
0: A burger podwójny, wiadomo.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Akcje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
1: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
2: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
3: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
4: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: godzinę A jest Alok, a na K jest Khalid. I oni razem grają w RMF Max. Wszystko po to, żebyście mieli super start w czwartek.
1: 12 minut i godzina 8. Kto chce wygrać bilety na koncert Taco Hemingwaya w Trójmieście? Najbliższy weekend mamy wejścióweczki, dwa podwójne do wygrania zaraz po godzinie 8.
0: A na razie wielka afera w Łodzi. No. Za 6 milionów złotych zamontowano przy ulicy Piotrkowskiej słupki, tak, które w założeniu miały być niezniszczalne, takie słupki antyterrorystyczne. No tylko kłopot taki, że słupek padł przy pierwszym bliższym kontakcie ze zwykłym dostawczakiem.
1: Takie rzeczy w Łodzi.
0: Takie w Łodzi.
1: Bo to są słupki antyterrorystyczne stworzone dla Łodzi, ale dla łodzi podwodnych. One są twarde pod spodem, tam z drugiej strony.

0: wdrożenie hitów na maksa. Tako, tako, wejściówki podwójne rozdajemy wam po godzinie 8:00. Koncert Tako Hemingwaya w najbliższy weekend w Trójmieście.
1: A o 8:00 nowy flash i flash sportowy, a w nim kiedy trzymać kciuki za Igę Świątek?
0: Zawsze trzymać.
1: Dzisiaj szczególnie.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1800.

0: Lepiej to przemyśleć.
1: O kurde.
0: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
1: No jak najbardziej, jak najchętniej.
0: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
0: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
0: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen. I po reklamie.

0: Dbamy o to, by nasi słuchacze byli na bieżąco. Mamy zestaw najnowszych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska. Witam ponownie, minęła ósma. Kijów pod rosyjskim ostrzałem. Po porannym ataku na stolicę Ukrainy trwa akcja ratunkowa. Jedna osoba zginęła, co najmniej 16 zostało rannych. Pociski uszkodziły kilka budynków. Siły powietrzne Ukrainy poinformowały o uderzeniach rakietowych także na inne regiony Ukrainy, w tym na obwód charkowski, sumski i czernichowski. 2:15 trwało spotkanie przywódcy Chin Xi Jinpinga i prezydenta USA Donalda Trumpa w Pekinie. Rozmowa odbyła się w Wielkiej Hali Ludowej. Tuż potem Xi spotkał się z grupą szefów amerykańskich korporacji. Delegacji USA m.in. szef SpaceX i Tesli Elon Musk, szef Apple'a Tim Cook i szef Nvidia Jensen Huang. Przywódca Chin oznajmił biznesmenom, że drzwi jego kraju otworzą się szerzej, a przed ich firmami otworzą się szersze perspektywy. Kolejnym punktem wizyty prezydenta USA będzie zwiedzanie świątyni nieba. Na biznesowej mapie Polski z kolei mamy coraz więcej firm, tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W krajowych rejestrach w pierwszych 3 miesiącach roku pojawiło się blisko 90 tysięcy nowych przedsiębiorstw. To wzrost o 2% w skali roku. Największe przyrosty widzimy w sekcji transport. Tu mamy 11% skok. Czy to w takim razie oznacza, że to dobry czas na założenie firmy?
1: Tak, ale wydaje mi się, że to też zależy w jakich sektorach, z jakim przygotowaniem.
0: Maciej Danielewicz z portalu Subiektywnie o Finansach radzi omijać sektory, które wymagają dużych nakładów finansowych.
1: Myślę, że tutaj trzeba by wziąć pod uwagę koszty pracy, które rosną i które taki mikroprzedsiębiorca musi wziąć pod uwagę. Koszty energii też rosną.
0: Mówił Maciej Danielewicz. A teraz o uwagę prosimy kierowców. Mamy kiepską wiadomość. Hurtowe cenniki Orlenu poszły w górę. Jutro na stacjach paliw zobaczymy zmianę. Benzyna 95 ma kosztować o kilka groszy więcej, ale olej napędowy ma potanieć o 10 groszy na litrze.
2: Ale poszło! Wszystkie wyniki podamy w RMF Max. Flash sportowy już za chwilę.
0: Odliczamy godziny do starcia Igi Świątek z Eliną Świtoliną. Dziś o 20.30 na korcie Foro Italico w Rzymie. Walka o finał. Nasza tenisistka pewnie pokonała wczoraj Jessica Pegulę. Wynik meczu 6-1, 6-2. A z kortów przenosimy się na murawę. Puchar Włochy od wczoraj jest już w rękach Interu Mediolan, który w finale pokonał Lazio 2-0. W 31. kolejce piłkarskiej ekstraklasy wygrana Jagiellonii Białystok na Trakowem Częstochowa. Duma Podlasia pokonała gospodarzy 2-0. A w zaległym spotkaniu Arki Gdynia z Górnikiem Zabrze jedynie bezbramkowy remis. Tymczasem nasi piłkarze ręczni w pierwszym meczu decydującej rundy kwalifikacji do Mistrzostw Świata pokonali Austrię 26-25.
2: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
0: Najwięcej błękitu dziś zobaczymy na południu, w centrum i na południowym wschodzie kraju. Natomiast północny zachód i północ będą się mierzyły z burzowymi chmurami. No, jeśli chodzi o termometry, to tutaj już trochę więcej niż ostatnio. 15 stopni maksymalnie zobaczymy nad morzem, w Zielonej Górze. 16 z plusem pojawi się w Poznaniu i we Wrocławiu. 17 stopni do Katowice, Warszawa, Kraków 18 i najwięcej 20 w Rzeszowie.
2: Możesz się śmiać razem z nami na leżąco, na siedząco albo na stojąco. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
3: A na zegarach RMF Max 5 po 8.

0: i Remi. Ten numer jest tak dobry, jakby to Calvi i Remi wymyślili zabawę przy muzyce. I Explosion.
1: Może tak było.
0: 11 minut i 8, tu RMF Max, tu Asia Majus, tu Irek Jakubek. Witajcie o poranku.
1: Trzeba będzie płacić za dodatkowy talerz w restauracji. Takie zmiany w sezonie wakacyjnym. Czyli ty sobie na przykład zamawiasz ten, nie wiem, placek z gulaszem, a ja bym tylko chciała...
0: Troszkę
1: bym chciała tylko spróbować, bo ja nie chcę całego. No i za ten drugi talerz, co mi go kelner przyniesie, żebym sobie właśnie to troszeczkę spróbowała, no to trzeba będzie ekstra do rachunku sobie doliczyć.
0: Oni nam doliczą, ja bym sobie nie doliczał.
1: Znaczy ty musisz zapłacić.
0: Ale zobacz, jaka to jest piękna okoliczność.
1: Gdzie?
0: Tak narodził się oszczędny romantyk. Wspólny talerz, no bo drugiego nie zamawiamy, żeby zaoszczędzić jeden widelec, 4 euro w kieszeni, akurat na kwiat.

0: O poranku w RMF Max dla Was zawsze to, co najlepsze i nie tylko w muzyce. Hity na Maxa grają cały czas.
1: A bilety? Bilety na koncert, na który już prawie nie ma ani jednej wejściówki, zostały tu w RMF Max.
0: Taco Hemingway na dwóch koncertach w gdańskiej Ergo Arenie i te występy są już prawie wyprzedane, prawie sold out.
1: Mamy dwie wejściówki.
0: Na dwóch koncertach w gdańskiej Ergo Arenie i te występy są już prawie wyprzedane, prawie sold out.
1: Mamy dwie wejściówki.

0: dwie wejściówki i pewnie, że podwójne do wzięcia na Taco Hemingwaya. Nagrywajcie głosówki w Messengerem, co bylibyście w stanie za te wejściówki oddać i jak bardzo bylibyście w stanie się poświęcić.
1: Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
8: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
9: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2000

0: salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: coś czułem, że dzisiaj będę miał dobry dzień, ale że tyle dla słuchaczy chcą zrobić dla nas, dla RMF Max, tylko dlatego, że mamy ostatnie bilety na Taco Hemingwaya.
1: To co, nie spodziewałeś się?
0: Nie spodziewałem się, nie spodziewałem się, bo dużo propozycji w stylu Kuby.
2: Ja za te bilety mogę wam wyczyścić komin, bo jestem kominiarzem.
0: Zwłaszcza od niekominiarzy. Kuba, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dzięki za twoją głosóweczkę.
1: Swoją propozycję ma też Natalia.
0: Natalia?
3: Ja bym wam oddała na przykład wszystkie swoje spodnie i chodziła bez spodni.
0: A musicie wiedzieć, że Natalia to jest naprawdę twarda negocjatorka.
3: Oddałabym wam swoje siostry, bo wolałabym mieć wejściówki.
1: I to nas przekonało.
0: I tak się wygrywa podwójny wjazd na Taco Hemingwaya do Trójmiasta najbliższy weekend.
1: Ekstra propozycja też od Ani.
0: Ania?
4: Cześć, razem z narzeczonym oferujemy wam weekend z chihuahuą. Wy się opiekujecie chihuahuą, karma we własnym zakresie, my idziemy na taco.
0: Dokładnie tak będzie. Wy jedziecie na taco, my ogarniamy chihuahuę, podwójne wejściówki lecą dla słuchaczy poranka RMF Max na Taco Hemingwaya. Jak zasięg zerwany w

0: Wiemy, jak zrobić, by dzień nabrał właściwego tempa. O 8.41 bez porannej kawki jesteśmy już na najwyższych obrotach, bo macie hity na maksa z RMF Max.
1: Sąd w Niemczech, wyobraźcie sobie, ukarał producenta czekolady, bo ten oszukiwał. Zmniejszał wagę tabliczki, nie zmieniając jej rozmiaru. Czyli na pozór wszystko było jak zawsze, a czekolada była lżejsza, chociaż liczba kostek się zgadzała.
2: I taka cieniutka w środku ta czekoladka, oni to specjalnie robią, wiesz?
1: Specjalnie, żeby nas zdenerwować.
2: Nie, oni to robią dla nas specjalnie, żebyśmy byli lepszymi ludźmi. Bo taką cieńszą czekoladę to łatwiej połamać i się nią podzielić. Także Asia... Dzisiaj widzę, że bez czekolady dla mnie przynajmniej.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Tomasz?
16: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chips Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
0: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
8: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
2: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Max. To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.

0: Anima i George w RMF Max odpowiadają wam, jak trzeba myśleć o tym czwartku. On będzie beautiful, bo jutro już jest piątek i dlatego wszystko jest bardziej beautiful.
1: Jezus Maria, to się boję ludzi, którzy mi mówią, co ja mam myśleć.
0: Tak, naprawdę, myśl.
1: Ja wam powiem, o czym teraz myśli cała Europa, okej? Okay? A my zdecydujemy, czy chcemy się tym zajmować, czy nie.
0: No.
1: Dodatkowy dzień wolny w pracy.
0: Zawsze.
1: Fajnie, fajnie, ale tylko dla niepalących.
0: Łapiemy
1: się. Ci, co nie robią sobie przerwy w pracy na papieroska, oni się domagają jednego dnia wolnego, bo pracują trochę więcej niż ci, którzy sobie tę przerwę na papieroska robią.
0: I tak sobie to policzyli, że im dzień wychodzi wolny.
1: Tak. Zapomnieli także o tych, co snusa sobie lubią na przykład. W ramach nikotynowej radości na przykład. Przepraszam, ja w imieniu pana prezydenta chciałem tutaj słówko wtrącić. Nowość od modelek.

0: pum pum girl.
1: Bardzo cenne informacje przed wakacjami we Fleszu RMF Max za 4 minuty o 9.
2: Nowy sposób na sprawne i wygodne podróżowanie po całej Europie.
1: Zostańcie z nami, by poznać szczegóły. A w sprawie wygrywania dużych pieniędzy też będziemy mieli kilka podpowiedzi. Jak zawsze po 9.
3: Reklama. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Tomasz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chipsy Lays. Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Znowu lecicie?
19: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
18: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
19: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
0: I po reklamie.

0: Jest dziewiąta, tu RMF Max. Przy mikrofonie Rafał Młynarski. Witajcie, zapraszam na najnowszy flash. Nowe przepisy ułatwiające podróżowanie koleją po Europie przedstawiła Komisja Europejska. Zgodnie z propozycją pasażerowie będą mogli kupić jeden bilet online na całą międzynarodową trasę, nawet jeśli podróż będzie obsługiwana przez kilku różnych przewoźników kolejowych.
1: System połączy kolej z autobusami, promami, a nawet lotami w ramach jednej wygodnej platformy. Najważniejszą zmianą jest jednak pełna ochrona w przypadku opóźnień. Jeżeli pierwszy pociąg się spóźni, przez co padnie przesiadka u innego przewoźnika, to kolejny bilet lub alternatywne połączenie otrzymamy automatycznie, bez żadnych dodatkowych opłat.
0: O szczegółach informowała Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: To jest RMF Max.
0: Ministerstwo Obrony Narodowej dementuje informacje o ograniczeniu obecności wojsk USA w Polsce. Zamieszanie wywołał portal Army Times, który poinformował o odwołaniu przerzutu ponad 4000 amerykańskich żołnierzy. MON podkreśla jednak, że decyzja nie dotyczy Polski, a zmian związanych z obecnością wojsk w Niemczech. W porannym fleszu zmieniamy temat. Kierowcy już łapią się za głowę. W czerwcu rusza rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Droga co prawda pozostanie przejezdna, ale będą zwężenia i ograniczenia prędkości. A to oznacza jeszcze większe korki na trasie, która już teraz potrafi solidnie dać w kość.
3: Jak mogę, to omijam A2 za każdym razem. A2 jest dramatem, bo tam każdy jeździ sobie na zderzaku. Generalnie 80-90 na godzinę to jest taki standardzik, tak? Także trasa S8 jest dużo, dużo lepsza.
4: Ten ruch się pewnie przełoży
3: na trasę S8. I tutaj nawet o tym nie wiedziałem, powiem szczerze, że ta rozbudowa będzie. No, patrzę źle na to, co tu się będzie działo na S8. No będzie dramat na pewno.
0: Z jednym z kierowców rozmawiała Magdalena Greinert. Maturzyści nie zwalniają tempa. Dziś piszą egzamin z informatyki. Po południu zmierzą się z językiem ukraińskim na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Informatykę wybrało ponad 10 tysięcy uczniów. A kiedy maturzyści będą mogli całkowicie odetchnąć? 8 lipca, a wtedy poznamy wyniki egzaminów. Teraz inny klimat. Zapadł wyrok w sprawie śmierci Matthew Perego. Eric Fleming, który dostarczał aktorowi ketaminę, został skazany na 2 lata więzienia. Śledczy ustalili, że gwiazdor serialu Friends przed śmiercią zdobywał narkotyk na czarnym rynku. W RMF Max na bieżąco sprawdzamy, co w pogodzie. Synoptycy nie mają dobrych informacji. Posłuchajcie, IMGW wydał ostrzeżenia 1 stopnia przed burzami dla 7 województw. Alerty obowiązują dziś od 13 do 19, między innymi na Pomorzu, Mazowszu i w części województwa łódzkiego oraz wielkopolskiego. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem, nawet do 75 km na godzinę, intensywnym deszczem i lokalnymi opadami gradu. Więcej o pogodzie w RMF Max już za chwilę w najnowszej prognozie.
2: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: W RMF Max zerkamy na pogodowe mapy. Warto przygotować parasole, mówią specy od Meteo. Prawie w całej Polsce będzie dziś szansa na opady, ale mieszkańcy południowo-wschodnich rejonów spędzą cały czwartek w towarzystwie przejaśnień. Tam będzie najcieplej. Możliwe, że słupki rtęci dojadą nawet do 2 dych. Tyle w Lublinie. Reszta kraju od 12 nad morzem po 17 stopni w centrum i na południu. A w nocy też nie będzie źle. Zostanie zachowana bezpieczna odległość od zera.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max. Hity na maksa.
6: Coraz łatwiej wygrać duże pieniądze w RMF Max.
7: Duże to takie, które mieszczą się gdzieś pomiędzy 14 331, bo to za mało.
6: A 14 503, bo to za dużo.
7: I wszyscy wspomagacze waszych wygranek są na www.rmfmax.pl. Sprawdźcie, jak to się pięknie układa.
6: Nasza Małzirek Jakubek, zawsze po waszej stronie. Jutro o poranku.

Dawid, Podsiadło i sezon w RMF Max. Aktualnie mamy co? Mamy sezon maturalny, mamy końcówkę sezonu piłkarskiego, mamy sezon na pylenie, alergicy wiedzą. A w RMF Max niezmiennie mamy sezon na odliczanie do lata. Ile zostało? 40 dni? Dobra, szybko zleci, fajnie. Dua Lipa za chwileczkę i Houdini. Odpalamy sobie byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, dzień dobry, zapraszam do 13:00.

Oskar Cymsy z kawałkiem Co noc w RMF Max. No to wyobraźcie sobie, że co noc tam, nie wiem, śpicie sobie 8 godzin, wstajecie i jesteście bogaci o ponad 300 tysięcy złotych. Tak może mieć wkrótce, słuchajcie, Robert Lewandowski, który, media się rozpisują, dostał z Arabii Saudyjskiej ofertę kontraktu za 90 milionów euro rocznie, czyli wychodzi miesięcznie, czekajcie, bo to wyższa matematyka, 7,5 miliona euro, dziennie ćwierć miliona euro, czyli koło miliona złotych, czyli codziennie Robert Lewandowski mógłby sobie kupować nowe, przyzwoite mieszkanie w Warszawie. Na godzinę 10 tysięcy euro, na sekundę, słuchajcie, prawie 3 euro, czyli Robert Lewandowski bierze 3-sekundowy oddech, takie westchnięcie i już jest bogatszy o 30 parę złotych. No, jeszcze nie wiadomo, czy tam pójdzie, czy skorzysta z tej oferty, ale no, przyznacie, brzmi kusząco. Robert, weź pożycz stówkę do pierwszego. Wiem, że masz. Bibi Rexha, Faithless, New Religion.

0: dalej tak. Alef Arben z René Miller, słuchacie, RMF Max. Dla szefa w pracy albo szefowej to zawsze robimy za mało, a pracy jakoś to tak działa, że zawsze mamy tak naprawdę za dużo. Kto się zgadza? Ręka do góry. I to jest dobry punkt wyjścia do zabawy za dużo, za mało w RMF Max. Nie powiem wam, ile dokładnie jest do wygrania, bo to już wasze zadanie odgadnąć. Coś pomiędzy 14 331 zł a 14 503 zł. Trafisz co do złotówki, cała kasa twoja. Tak to działa. Nie uda się tym razem, i tak płacimy 5 stówek na otarcie łez i tak ci wyślemy kaskę. rmfmax.pl, tam wbijaj poszczegóły i jeszcze dzisiaj zgarnij kasę. Max.
1: Reklama. Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy.
9: Świeże hity.
8: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
9: Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Max dowozi.
3: Ale akcja!
2: RMF Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: W RMF Max zerkamy na pogodowe mapy. Warto przygotować parasole, mówią specy od Meteo. Prawie w całej Polsce będzie dziś szansa na opady, ale mieszkańcy południowo-wschodnich rejonów spędzą cały czwartek w towarzystwie przejaśnień. Tam będzie najcieplej. Możliwe, że słupki rtęci dojadą nawet do dwóch dych. Tyle w Lublinie. Reszta kraju od 12 nad morzem po 17 stopni w centrum i na południu. A w nocy też nie będzie źle. Zostanie zachowana bezpieczna odległość od zera.

Tutaj z Bruno Marsem, Apatetus przed godziną 10 w RMF Max. Komu tam już baterie troszeczkę siadają? Pierwszy przedpołudniowy kryzys w pracy gdzieś tam się pojawia, no to zaraz rozwiążemy kryzysik kawałkiem, który się zaczyna tak spokojnie, ale potem jak się nakręci, no jest power, krótko mówiąc. John Summit, The Chainsmokers, Ilzy, All The Time już teraz w RMF Maxa. Za chwilę flash i pogoda.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid. Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
13: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: W RMF Max sprawdzamy najnowsze prognozy. Deszcz dzisiaj prawie w całej Polsce, w centrum kraju możliwe są również burze. Tak mówią specy od Meteo. Parasole nie przydadzą się jedynie na południowym wschodzie. Na skali od 12 do nawet 20 stopni. Gdzie najchłodniej? Nad morzem. A najcieplej tam, gdzie nie będzie padać. Na razie sporo regionów z dwucyfrówką na skali. Wieczorem jeszcze w wielu miejscach powyżej 10 stopni, a w nocy daleko od zera.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Lecimy z godziną 10 w RMF Max. Ja w ogóle przepraszam za lekką chrypkę, ale wczoraj moja drużyna grała w finale Pucharu Włoch. Było kibicowane, no co tu dużo mówić. Felix Jedna start i Boy You Tell Me. Dawid Mięzek, zapraszam do 13. Wygrała, jakby co, Forza Inter. Byle do wiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Lecimy.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: California Love sprawia, że robię głupo.
0: Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Just the way you are w RMF Max Milky, ale w przeróbce Davida Getty, słuchajcie, sezon juwenaliowy wjeżdża na pełnej z RMF Max razem, bo jesteśmy mocno obecni na wielu imprezach juwenaliowych, ale to słuchajcie, generalnie juwenalia to jest najpiękniejszy czas na studiach, tylko też tak się łezka wokół kręci, kiedyś to było, nie? Człowiek miał, wiecie, dwie dychy w kieszeni, ogarnął za to 4 koncerty, 3 balety, jeszcze coś zostało na śniadanie, a dzisiaj nawet taki studencki grill to już droższa sprawa. Więc, no słuchajcie, grill, nie grill, czy jakieś inne wydatki, zróbcie to na nasz koszt. Minimum 14 331 zł jest do wygrania, sobie leży i czeka, więc atakuj i sięgnij po tę kasę. Zgłoszenie na rmfmax.pl albo hasło Max wysłane na 7327 za 3,69. Uwaga, ja teraz wszystkie zgłoszenia i te online, i SMS-owe mnożę, uwaga, 177 razy. Nie tylko studentom, żeby nie było. Niech się nie czują tacy już wyróżnieni, że teraz juwenalia to wszystko dla nich. Nie, dla wszystkich. Wszystkim mnożymy 177 razy zgłoszenia i szansę na zgarnięcie ponad 14 tysięcy. rmfmax.pl albo hasło Max i 7327. Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 331 zł. To za mało.
4: Ale 14 503 zł to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

Stateside od Pink Panthers i Zary Larson w RMF Max. Tymczasem wczoraj niespodziewanie George Clooney pojawił się w Polsce. Znaczy niespodziewanie o tyle, że jego żona Amal miała wziąć udział w imprezie Impact CE i o tym było wiadomo. Natomiast no, niespodziewanie pojawiła się właśnie z mężem, z George'em Clooneyem. Sam premier ich przywitał na czerwonych dywanach, udzielił im audiencji. Znaczy w sumie nie wiadomo kto komu, ale no spotkali się. A potem odlecieli prywatnym samolotem do rezydencji na Lazurowym Wybrzeżu. Ale słuchajcie, jest duża szansa, że George Clooney jeszcze wróci. Podobno się dowiedział, ile u nas płacą na ostrym dyżurze i jest zainteresowany. Roxy, Faust i nasze Rocką Wodę w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Chcę pod kątem nocy ukryć nas.
2: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
3: Na długie dni i zachody słońca, na lato po prostu mamy słoneczną nowość od Kleo. Jej kolory lata to bit, który czeka na wasze głosy.
2: Hop bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
3: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz.

0: życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
3: Muzyka zawsze po pierwsze.
4: Tu się czuję hity.
3: RMF Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: W RMF Max sprawdzamy najnowsze prognozy. Deszcz dzisiaj prawie w całej Polsce, w centrum kraju możliwe są również burze. Tak mówią specy od Meteo. Parasole nie przydadzą się jedynie na południowym wschodzie. Na skali od 12 do nawet 20 stopni. Gdzie najchłodniej? Nad morzem. A najcieplej tam, gdzie nie będzie padać. Na razie sporo regionów z dwucyfrówką na skali. Wieczorem jeszcze w wielu miejscach powyżej 10 stopni, a w nocy daleko od zera.

Break Free i chyba mój ulubiony, nie ukrywam, numer od Ariany Grande z Zedem. Słuchacie RMF Max na zegarach prawie 11, ale zanim 11, to coś oczywiście fajnego zagramy. Męskie granie orkiestra z tegorocznym hymnem nareszcie. Ci, którzy czekają na koncerty, to za półtora miesiąca będą mogli powiedzieć nareszcie, bo inauguracja 26 czerwca w Żywcu. No a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i finał pod koniec sierpnia w Warszawie. No a przedsmak już teraz w RMF Max. RMF Max.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
3: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
4: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny Wisk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Wisk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
7: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
12: Siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
13: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: I po reklamie.

0: Fiesta.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Prawie w całej Polsce dziś przejaśnienia, ale też opady deszczu. Synoptycy mówią o burzach. Te spodziewane są w centrum kraju. Będzie też mocno wiać. Uważajcie na parasole. Jedynie na południowym wschodzie bez deszczu, tam słupki rtęci dojadą po południu nawet do 20 kreski. W centrum i na południu kraju okolice 17, na zachodzie i nad morzem tylko 12-13 stopni. W nocy zachmurzenie powinno się powoli zmniejszać, ale i tak ma padać.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: No to jak już wszystko wiemy, to możemy wracać do muzyki w RMF Max. Damiano, Dawid już w tle z kawałkiem The First Time i można powiedzieć Dawidów dwóch, bo Dawid Gniązek. Witam się z wami ponownie i zapraszam do 13:00. To jest Byle do Obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy.

California Love, Y2115, Vivi, Simon i Polar w RMF Max i od razu robi się bardziej letnio, bardziej weekendowo. O tym, że weekend się zbliża, to nikomu chyba nie muszę przypominać, ale przypomnę, że w ten weekend kolejna odsłona lata na maksa naszej letniej trasy koncertowej. My nie czekamy na start lata, żeby ruszyć z latem na maksa. Jesteśmy, słuchajcie, 16 maja, czyli w sobotę w Pile. Zagra Zalia, zagra Posty, będzie też Ola Bieniasz ze swoim DJ-skim setem. Będzie gorąco, oczywiście tysiące maksymalnych gadżetów mamy do rozdania pod sceną Zafri. Jak macie blisko do Piły, to koniecznie wbijajcie szczegóły na rmfmax.pl. Wstęp oczywiście wolny.

Galaxy od Kaxi, Teofilo Salondona, słuchacie RMF Max. Tymczasem Netflix zapowiedział, słuchajcie, nowość w Polsce. Otóż do naszego kraju wejdzie taki plan, taka subskrypcja, że można zapłacić, no w sumie niewielką kwotę, tam 20 zł miesięcznie, ale za to filmy i seriale na Netflixie będziemy oglądać z reklamami. No dokładnie tak jak w telewizji, znaczy może nie jak każdej, bo są takie telewizje, gdzie jest blok reklamowy przerywany kawałkiem filmu, ale zostawmy to. No, także będzie można taniej kupić Netflixa, ale tak naprawdę będzie drożej. Dlaczego? Bo wszędzie tam, gdzie Netflix wprowadził ten plan z reklamami, to w zamian zlikwidował plan podstawowy i teraz dostępne są tylko te lepsze plany premium. Także ma być taniej, wyjdzie drożej, od polityków się chyba tego nauczyli. Bauza z nami i Magnetic w RMF Max.

0: ty będziesz sam. Wiktoria Kida, Oskar Cymbs z Księgą Żywiołów. Słuchacie RMF Max. No i co tam znowu? No, lodówka ledwo chodzi, drzwi się nie domykają. Albo najgorsze, boazeria wyszła z mody. Zawsze coś, nie? To już jest ten czas, sezon remontowy się zbliża, także weź sobie, zgarnij od RMF Max minimum 14 331 zł. Wygraj te pieniądze i wymień wszystko, co nie działa na chacie albo co już wymaga wymiany, bo się nie podoba. I już odpuść sobie to ciągłe naprawianie. Wymień i spokój. Ponad 14 koła jest do wzięcia, także SMS z hasłem MAX pod numer 7327 za 369 albo rmfmax.pl, tam też można się zgłosić i potem zostaje już tylko czekać na telefon od nas dzisiaj w sprawie kasy. Telefon działa w zasięgu, prawda? rmfmax.pl albo hasło MAX pod 7327. MAX.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
2: I po reklamie.

0: Gwiazda.
1: Prawie w całej Polsce dziś przejaśnienia, ale też opady deszczu. Synoptycy mówią o burzach. Te spodziewane są w centrum kraju. Będzie też mocno wiać. Uważajcie na parasole. Jedynie na południowym wschodzie bez deszczu, tam słupki rtęci dojadą po południu nawet do 20 kreski. W centrum i na południu kraju okolice 17, na zachodzie i nad morzem tylko 12-13 stopni. W nocy zachmurzenie powinno się powoli zmniejszać, ale i tak ma padać.
0: RMF Max.
2: RMF Max.
0: RMF Max.

0: End of Beginning. Joe Werme Funk w wolnym tłumaczeniu, koniec początku. No to można powiedzieć, że to mniej więcej nas teraz czeka, bo początek czwartku się kończy, zaraz będzie już 12, zaraz popołudnie, a popołudnie w czwartek to już w zasadzie jest, no może nie weekend, ale takie przedweekendzie. Ładna nazwa, przedweekendzie. To zapraszam na przedweekendzie za chwilę, ale najpierw nowość od Gipsa, Kukona i Jonatana. Ty masz.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
11: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
13: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
14: Citroen.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid.
18: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
17: Play.
19: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
13: I po reklamie.

0: Maxa. Hity na Maxa. Forget you.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: W RMF Max sprawdzamy prognozy na czwartkowe popołudnie. Specy od Meteo ostrzegają przed burzami w najbliższym czasie. Spodziewane są przede wszystkim w centrum kraju. Opady deszczu prawie wszędzie, unikną ich jedynie mieszkańcy południowego wschodu, tam najcieplej. Za chwilę słupki rtęci dojadą nawet do dwóch dych. Reszta regionów z mocnymi dwucyfrówkami, często nawet do końca czwartku. Jutro będzie podobnie, znów czeka nas sporo opadów, burze też są spodziewane.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: No to mamy obiecane przed weekendzie czwartkowe popołudnie w RMF Max, które zaraz otworzy nam BTS numerem Swim, a zaraz po nim będzie Shakira. No i słuchajcie, BTS, Shakira i jeszcze Madonna wystąpią w przerwie finału mundialu. To ma być, słuchajcie, widowisko na miarę halftime show w Super Bowl w NFL, tak zapowiada FIFA. No zobaczymy, jak FIFA coś się obieca, to wiadomo, że na tym zarobi. Tak to działa. Lecimy z BTS, Dawid Miązek, zapraszam jeszcze przez godzinkę.

0: BTV Animal Jersey w RMF Max. Słuchajcie, z matematyką ścierali się już maturzyści, ostatnio ósmoklasiści, no to teraz my się pościeramy, ale spokojnie, będzie łatwe. Ile to jest 1 razy 171? To, no jakby tego nie policzyć, to tyle właśnie szansy, słuchajcie, daję wam na wygraną w RMF Max teraz za jednego SMS-a albo za jedno zgłoszenie online. 171 razy teraz przez najbliższe 9 minut mnożymy wasze szanse na zgarnięcie ponad 14 tysięcy złotych. Jeden SMS wysyłasz pod 7327 za 369 albo raz wbijasz do gry na www.rmfmax.pl, a ja tutaj się zabawię w księgową i pomnożę to wszystko 171 razy. No a potem księgowa może zrobić przelew na ponad 14 tysięcy złotych, czyli kasę, która jest dzisiaj do wygrania w zabawie za dużo, za mało. Wchodź do gry teraz, szybko się decyduj, bo runda bonusowa tylko przez 9 minut. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max. Max.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
9: Wyjdziemy stąd. Razem.
7: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda. Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
14: I po reklamie.

Save My Love, genialna nowość od Kaigo Khalida i Griffina. To jest RMF Max, oczywiście przed nami weekend jest i to wszyscy wiemy, już się nakręcamy na weekend, na różne fajne wydarzenia, a takim wydarzeniem numer jeden to jest Noc Muzeów nadchodząca w całej Polsce, więc są jakieś wydarzenia, więc nieważne gdzie jesteście, na co się tam można załapać, niekoniecznie na muzea, ale też otwarte są różne miejsca, które na co dzień nieliczni mogą zobaczyć. Tak, tylko pamiętajcie, że na niektóre z tych wydarzeń trzeba się po prostu wcześniej zapisać, także warto sprawdzić, co tam planujecie i sprawdzić, czy są zapisy i czy są jeszcze wolne miejsca. Bo dzisiaj mogą być, a jutro może nie być. A swoją drogą, Noc Muzeów to jedyny chyba taki dzień w roku, kiedy ludzie stoją w kolejkach do czegoś, co zazwyczaj jest bez kolejki i czasem nawet za darmo. No ale wtedy jakoś rolki, TikToki gorzej się klikają.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Za 6 milionów złotych zamontowano takie słupki antyterrorystyczne. No tylko kłopot taki, że słupek padł przy pierwszym bliższym kontakcie ze zwykłym dostawczakiem.
3: Takie rzeczy w Łodzi.
2: Takie w Łodzi.
3: Bo to są słupki antyterrorystyczne stworzone dla Łodzi, ale dla Łodzi podwodnych. One są twarde pod spodem, tam z drugiej strony.
4: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Kto zwalcza ból?
9: Wundary!
8: Kto?
9: Wundary!
10: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Lato w Half Price.

0: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
5: I po reklamie.
4: Wyj głośniej.
6: Miej fan.
4: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: W RMF Max sprawdzamy prognozy na czwartkowe popołudnie. Specy od Meteo ostrzegają przed burzami w najbliższym czasie. Spodziewane są przede wszystkim w centrum kraju. Opady deszczu prawie wszędzie, unikną ich jedynie mieszkańcy południowego wschodu, tam najcieplej. Za chwilę słupki rtęci dojadą nawet do dwóch dych. Reszta regionów z mocnymi dwucyfrówkami, często nawet do końca czwartku. Jutro będzie podobnie, znów czeka nas sporo opadów, burze też są spodziewane.
6: RMF Max.
4: RMF Max.
6: RMF Max.

0: We Will Smith i Eminem w RMF Max, albo jak to nasz ziomeczek, to można powiedzieć Eminem. Dobra, wiem, że trochę suche, ale za to teraz będzie soczysty wokal Wiktora Waligury, cztery pory roku, tuż przed godziną 13:00. I to jest też numer na pożegnanie dzisiaj ode mnie, bo za chwilę znikam ze studia, za chwilę zostawiam was w towarzystwie Ani i Fiołasa, będzie program I Wszystko Gra zaraz po 13:00. Dawid Miązek, wracam do was jutro, dzięki za dzisiaj i do usłyszenia.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry, 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
2: O, pyszna zapiekanka.
3: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
2: To rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
13: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
14: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
13: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
15: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
16: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
17: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
18: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
17: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
18: Litorsal Senior?
17: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
16: Zdrowid.
19: I po reklamie.
20: Gramy.
21: Nie oceniamy.
20: RMF Max. Hity na maksa.
21: Hity na maksa.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
23: W RMF Max najnowsza prognoza. Mieszkańcy centrum Polski, uwaga, w ciągu najbliższych kilku godzin spodziewane są burze. Parasole dziś przydadzą się prawie wszędzie. Bez deszczu, jedynie na południowym wschodzie, tam do zachodu sporo przejaśnień. Słupki rtęci zameldowały się w Lublinie na 20 stopniu. Najchłodniej jest po drugiej stronie, 12 kreska. W wielu regionach dwucyfrówki do północy. Jutro też deszcz, a na skali czekają nas bardzo podobne wartości.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
24: Witajcie po 13:00 w Dniu Farmaceuty. Jesteśmy waszym lekiem na całe Złotego Czwartku.
25: Z wami w biurach, z wami za kierownicą, a jeśli pracujecie na zewnątrz, tym bardziej będziemy grać dla rozgrzewki na drugą połowę roboczego dnia. Anka i Fioła, siema.

0: A jak to gdzie? Jak hity, to wiadomo, że w RMF Max. Body Talk za nami. A o tym czwartkowym popołudniu być może będziecie mówić latami. Za każdym razem przy rodzinnym stole będziecie to czwartkowe popołudnie wspominać. Jeśli teraz wejdziecie do naszej zabawy za dużo, za mało, bo teraz każde zgłoszenie razy 169 mnożymy.
1: Zgłoszenie, czyli prosta sprawa, tylko SMS, może być jeden, na numer 7327 za 3,69 zł. Tak wchodzicie do zabawy, w której do wygrania jest na pewno więcej niż 14 331 zł, a mniej niż 14 503. Wystarczy trafić dokładnie, ile mamy na koncie, i wtedy zgarniacie tę kasę.
0: Widełki się zacieśniają i to być może ty dziś tę kasę wyciągniesz. Teraz 169 razy mnożymy twoje zgłoszenie. 7327. SMS o treści Max. Max.
2: Reklama.
3: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
0: Ile? 14 331 zł. To za mało.
1: Ale 14 503 zł to już za dużo.
3: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.

0: tylko 4,99 za kilogram, a borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów, cena sprzed obniżki 17,99, teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone ka stąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: wypadek, gdyby was jeszcze dzisiaj nikt nie przytulił, ona zrobiła to swoim głosem. Taylor Swift za nami w RMF Max.
1: A teraz mam nadzieję, że się podłączycie. Wolne kury!
0: No rader!
1: Wolne kury!
0: Oczywiście, że tak!
1: Los kur w Europie właśnie się waży. Chów klatkowy być może zostanie całkowicie zakazany. Europarlamentarzyści proponują dopłaty dla rolników, by ci bardziej humanitarnie hodowali kury.
0: Brawo! Jestem absolutnie za, a jakby ktoś się zastanowił dlaczego i brakowało mu argumentów albo takie argumenty jak zdrowie i tym podobne nie robiły na nim wrażenia, to po prostu zróbmy to dla jaj.

0: robi nam już weekendowy klimat. Bledka i dwa dni w RMF Max. Ale a propos wzroku, to teraz powinien on powędrować tam, gdzie leży albo znajduje się wasz telefon.
1: I być może już za godzinę nie uwierzycie własnym oczom, jak zgarniecie ponad 14 tysięcy złotych. Nawet jak jesteście gdzieś teraz na deszczu, pod kurtką można na tym dotykowym ekranie wyklikać hasło MAX i wysłać szybko na 7327 za 3,69, bo jeszcze chwilę 169 razy mnożymy każde zgłoszenie.
0: To jest ten moment. Albo teraz, albo dzisiaj już wcale. Ponad 14 tysięcy do zgarnięcia. Na czarną godzinę, na zdrowie, na co tylko chcecie. 7327. Na ten numer wysyłajcie hasło MAX.

0: Na budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Kto zwalcza ból?
10: Wolnary!
9: Kto?
10: Wolnary!
11: Wolnary!
12: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid. To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady

0: Hity na maksa.
1: W RMF Max najnowsza prognoza. Mieszkańcy centrum Polski, uwaga, w ciągu najbliższych kilku godzin spodziewane są burze. Parasole dziś przydadzą się prawie wszędzie. Bez deszczu, jedynie na południowym wschodzie, tam do zachodu sporo przejaśnień. Słupki rtęci zameldowały się w Lublinie na 20 stopniu. Najchłodniej jest po drugiej stronie, 12 kreska. W wielu regionach dwucyfrówki do północy. Jutro też deszcz, a na skali czekają nas bardzo podobne wartości.
0: RMF Max.
2: RMF Max.
0: RMF Max.

0: Każda pora jest dobra na coś od Eda Sheerana. Azizam w RMF Max. A to najwyższa pora na zmiany. Od sierpnia z restauracji znikną popularne saszetki na ketchup, na sosy, na inne tego typu rzeczy, bo ze względów ekologicznych Unia Europejska wprowadza zmiany.
1: No, słuchajcie, ja mam wrażenie, że nawet jeżeli teraz ktoś powiedział, o nie, kolejna rzecz, to spokojnie. Zajrzyjcie do kieszeni, do szuflady, tam są jeszcze na bank zapasy przynajmniej na kilka lat. To jest nowość RMF.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Mówi Ula Kowalska z zespołu Modelki.
2: To, co nas łączy, całą naszą ekipę, to jest przede wszystkim chora ambicja.
1: Hi Papi i Ada Krysian rozmawiały z nią o miłości.
2: Mój Łukaszek jest tak świetny, że jak nie on, to ja się chyba wypisuję z tej gry.
1: Bratnie dusze. Miłość, związki i rozmowy. Od serca. W sobotę po 10:00 w RMF Max.
2: Wydaje mi się, że mi nie odwaliło.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie, a warto?
8: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super, no to jak dołączyć?
8: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
12: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz. I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: W RMF Max zerkamy na pogodowe mapy. Nad całym krajem przez resztę czwartku przewaga chmur i trochę przejaśnień. Najwięcej będzie ich na wschodzie. Prawie wszędzie deszcz, ale uwaga, w centrum. Specy od meteo ostrzegają tutaj przed burzami. Na termometrach przyzwoicie, od 12 na zachodzie i nad morzem do 20 stopni w Lublinie. W większości regionów 16-17 stopni. Jutro parasole też warto mieć pod ręką. Przez wiele godzin ma padać, a w centrum ponownie spodziewane są burze.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Kofeina i podkręcone RMF Max to jest coś, co ratuje dzisiaj. Just Jack Style i on czy Sombr pojawią się w pierwszym kwadransie. Anka i Fioła, witajcie po drugiej.
7: Pomagamy dowieść ten dzień do mety. No i nie uwierzycie, ile lewy miałby na minutę zarabiać grając w Arabii Saudyjskiej. Zaraz szczegóły na dzień dobry. Felix Jani Kaskada.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: RMF Max, jak zawsze świeżo. Justa, Jack Stein i ona. A dzisiaj cała Polska mówi o tym, ile lewy miałby zarabiać w Arabii Saudyjskiej. Mm-hmm. 90 milionów euro rocznie. Astronomiczna, niewyobrażalna kwota, więc może łatwiej wam będzie sobie wyobrazić 185 euro na minutę bądź 3 euro na sekundę.
1: Zaczęliście właśnie przekładać to na swoją rzeczywistość? Ile zarabiacie na minutę albo na sekundę? Za moment może się okazać, że to jest nawet ponad 14 tysięcy. W naszej zabawie za dużo, za mało. Zostańcie.

0: New Religion, Bibi Rexha i Faithless w RMF Max. No, może jakaś podpowiedź z góry teraz by się przydała, żeby wiedzieć, ile jest na naszym koncie.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Bo my, jedyne co, to możemy podpowiedzieć, jakie są widełki. Numer telefonu wykręcamy, pora na finał zabawy. Za dużo, za mało.
0: Przede wszystkim pora odebrać telefon.
2: Czy kogoś zastaniemy?
3: Halo?
0: Halo, dzień dobry, RMF Max, się kłania Anka i Fiołas. Z kim mamy przyjemność? Kto po drugiej stronie? Jak masz na imię?
3: Cześć, Mateusz.
2: Mati, jak tam twój czwartek?
3: A spoko, zjadłem obiad i zaraz wyruszam z trasy.
2: Jesteś kierowcą?
3: Wyruszam w trasę, żeby się dostać do pewnego biura i tam zrobić pewną robotę.
2: Śpiech, bo kombinuję. U nas wszystko jest dużo prostsze, Mateusz. U nas wystarczy wytypować kwotę, jaką mamy na koncie i po prostu ją wygrywasz, jeśli ci się to uda.
0: Co ty na to? Na ponad 14 tysięcy złotych. Na co by się wydał?
3: Pewnie na część na rozrywkę, a część na spłatę albo nadpłatę.
2: W jakimś pewnym biurze na pewne rzeczy. Ja wiem, że jak to wygląda. Mateusz, na naszym koncie jest na pewno więcej niż 14 331 zł, ale mniej niż 14 503 zł. Wytypuj, jaka twoim zdaniem jest na naszym koncie kwota.
3: Ja bym strzelił w 14 332 zł.
0: Niewielki ruch, ale może znaczący. 14 332.
2: O jedną złotówkę tak. Wyżej niż nasza dolna granica. No to co, sprawdzamy?
3: Sprawdźmy.
4: Za mało.
2: To było chytre, ale nieskuteczne.
0: Ale zobacz, ty przesunąłeś granicę o złotówkę, a wygrywasz 500. Gratulujemy ci.
3: Dziękuję bardzo.
2: Na pocieszkę, choć pudło zaliczyłeś, to pół tysiaka wysyłamy tobie.
3: No kiedyś się pomyliłem o złotówkę, więc tak myślałem, że może tym razem.

0: nauczony przykrym doświadczeniem. No,
1: tym razem historia koła nie zatoczyła.
0: Innym ludziom też specjalnie nie pomogłeś, ale zawsze coś. Sam wychodzisz dzisiaj na plusie.
2: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Za 6 milionów złotych zamontowano takie słupki antyterrorystyczne. No tylko kłopot taki, że słupek padł przy pierwszym bliższym kontakcie ze zwykłym dostawczakiem.
3: Takie rzeczy w Łodzi.
2: Takie w Łodzi.
3: Bo to są słupki antyterrorystyczne stworzone dla Łodzi, ale dla Łodzi podwodnych. One są twarde pod spodem, tam z drugiej strony.
4: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Morlińska. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
10: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie lub śniadania na kolację.
12: O.
11: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
13: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: I po reklamie.

0: Хиты на Макса.
1: W RMF Max zerkamy na pogodowe mapy. Nad całym krajem przez resztę czwartku przewaga chmur i trochę przejaśnień. Najwięcej będzie ich na wschodzie. Prawie wszędzie deszcz, ale uwaga w centrum. Specy od meteo ostrzegają tutaj przed burzami. Na termometrach przyzwoicie od 12 na zachodzie i nad morzem do 20 stopni w Lublinie. W większości regionów 16-17 stopni. Jutro parasole też warto mieć pod ręką. Przez wiele godzin ma padać, a w centrum ponownie spodziewane są burze.

0: Tayo Cruz rozgrzewa w czwartkowe popołudnie w RMF Max, a gorąca dyskusja toczy się w sieci, no bo ma pojawić się nowa adaptacja filmowa Odysei. Christopher Nolan będzie jej reżyserem, a w rolę złotowłosej Greczynki Heleny ma wcielić się ciemnoskóra Lupita Nyong'o.
1: Ja wiem, że wielu zastanawia się, czy są gdzieś granice tej potrzeby równoważenia, no, dawania jakby różnorodności. Oczywiście.
0: Nie ujmujemy talentowi aktorskiemu Lupicie Nyong'o, ale umówmy się, była czarnoskóra Kleopatra, byli czarnoskórzy Wikingowie. Ja się boję, gdy zaczną nowych krzyżaków kręcić, co będzie z Jagienką.

0: Nowa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
2: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
1: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
3: Super.
1: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Lot of Half Price.

0: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
1: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
4: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
5: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: Zaczynamy od koszykówki. Dziś w Orlen Basket Lidze dwa mecze ćwierćfinałowe. Energa Trefle Sopot we własnej hali podejmie Dziki Warszawa. Zespół z Trójmiasta ma rachunki do wyrównania po dotkliwej styczniowej porażce.
9: Na pewno z tego meczu przegranego u siebie aż 40 punktami trzeba wziąć dodatkową motywację. Trzy mecze do wygrania, nie będzie to proste. Jedna z najlepszych drużyn w ataku w naszej lidze.
8: Mówił Jakub Pędrakowski, drugi trener Trefla. Początek o 18, a wieczorem w Warszawie Legia, najlepsza po sezonie zasadniczym, zagra z MKS Dąbrową Górniczą. Teraz ten z wieczorem na kort znowu wyjdzie Iga Świątek. Polka w półfinale turnieju w Rzymie zmierzy się z Eliną Świtoliną. Mecz nie wcześniej niż o 20:30.
10: W RMF Max sprawdzamy, co słychać w pogodzie. W najbliższym czasie w centrum mogą być to grzmoty. Specy od meteo ostrzegają przed burzami. Reszta kraju wciąż ze sporą szansą na deszcz i niewielkimi przejaśnieniami. Inaczej na południowym wschodzie. Tu momentami na pierwszym planie promienie i bez deszczu. Na skali 20 kreska w Lublinie, najchłodniej na zachodzie Polski 12 stopni. Jutro bardzo podobna pogoda, przewaga chmur, deszcz, a nawet burze.
11: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
12: Biomet dzisiaj niekorzystny, więc skorzystajcie z klimatu, który robi RMF Max. Tame Impala na start.
13: Do tego White 2115, tu Anka i Fiołas. Gramy dla Was w czwartkowy popołudnie.

0: tylko w połowie. T-shirt Igi Świątek jest biały. To White 2115 w RMF Max. Iga Świątek dziś walczyć będzie o finał turnieju w Rzymie. Zdradziła, co usłyszała od Rafy Nadala. Powiedziała, że Rafa powtarza to samo, co jej trener i teraz gadają ją i to we dwóch.
1: No to chyba nie jest dziwne, prawda? No
0: ale
1: trener
0: jakby
1: z Rafą trochę pracował. Dokładnie. Ale dlaczego jak coś daje dobry efekt, to nie ma być powtarzane? My na przykład zaraz zrobimy podobnie. Będzie Rihanna i SM. Zostańcie.
2: Sponsorem programu I Wszystko Gra jest Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
5: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
18: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
17: Latium?
18: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
17: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
18: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
19: Zdrowid.
14: I po reklamie.

0: Nic do stracenia w RMF Max mrozu, a sporo do zyskania mamy, jeśli to przejdzie. Komisja Europejska rzuciła pomysł, by powstał jeden bilet kolejowy na całą Unię. Jak pierścień władzy, jeden by złączyć wszystkich przewoźników.
1: Ale to brzmi fantastycznie, tym bardziej, że jeżeli któryś z pociągów się spóźni, to się okazuje, że nie my będziemy musieli się organizować, tylko przewoźnik tam załatwi hotel, może przekąski.
0: To trochę tak jak teraz działa w liniach lotniczych, gdy jeden samolot się spóźnia.
1: Ja bym nie miała nic przeciwko, słuchaj, jadąc na przykład do Portugalii pociągiem, żeby się tak na chwileczkę na

0: przykład w Austrii zatrzymał, albo gdzieś w Hiszpanii. No bardzo proszę, jeszcze hotel mi załatwią.
1: Ja nie wiem jak z punktualnością pociągów w zachodniej Europie, ale patrząc na nasz rodzimy rynek, boję się, że PKP będzie musiało stawiać swoje hotele. RMF Max.
0: RMF Max. A teraz płynnie przez ten czwartek. Do przodu BTS i Swim.

0: Milky, Just the Way You Are. Robią nam lato. Tymczasem właśnie, no dzisiaj te zrywające się w całym kraju nistego, nizowego burze powodują, że przecież można sobie ze spokojem, siedząc w samochodzie, posłuchać utworu do końca. Poza w końcu tym, w aucie najbezpieczniej.
1: Umówmy się, uprawy to lubią. Jeżeli nie załapaliście się dotąd na deszcz, to czy będzie szansa zmyć trud niemalże całego tygodnia po południu? Zaraz szczegóły w prognozie pogody.
0: A potem kolejne hity. I'm an i Don't Be So Shy choćby.
2: W RMF Max sprawdzamy, co słychać w pogodzie. W najbliższym czasie w centrum mogą być to grzmoty. Specy od meteo ostrzegają przed burzami. Reszta kraju wciąż ze sporą szansą na deszcz i niewielkimi przejaśnieniami. Inaczej na południowym wschodzie. Tu momentami na pierwszym planie promienie i bez deszczu. Na skali 20 kreska w Lublinie, najchłodniej na zachodzie Polski 12 stopni. Jutro bardzo podobna pogoda, przewaga chmur, deszcz, a nawet burze.

0: umiał znikać. Houdini i Eminem w RMF Max. A to jedna z niewielu takich historii zakończona happy endem. Po 11 latach gość dostał się do swojego portfela z bitcoinami. Hasło zniknęło i cały dysk wrzucił do AI-a. I to AI wynorał stary plik z liceum z notatnika, gdzie to hasło było zapisane. 5 bitcoinów wróciło.
1: Wow. A kto zwrócił uwagę na to, że on w liceum kupił 5 bitcoinów? Ja nie wiem, ja w liceum kupowałam pizzę. Także jeżeli należycie do tej samej grupy, to jest jedno hasło klucz teraz. Hasło Max, które wysyłacie na numer 7327 za 3,69 zł. Można wygrać w ten sposób ponad 14 tysięcy złotych.
0: Dostańcie się do naszego portfela, wytypujcie, jaka jest tam kwota i weźcie ją ze sobą. 7327, SMS o treści Max.
1: Szansę, żeby zarobić kasę, można dać sobie też na rmfmax.pl, a to już Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów. Słyszę.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
6: masz. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
7: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
6: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
8: Ten zabójca nie popełnia błędów.
6: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
16: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: W RMF Max zerkamy na pogodowe mapy. Reszta czwartku nie przyniesie poprawy pogody. W wielu regionach wciąż ma padać. Jeszcze przez chwilę obowiązuje ostrzeżenie przed burzami w centrum. Najlepiej na wschodzie. Tam do zachodu słońca najwięcej przejaśnień. Na skali w Lublinie nadal dwójka z przodu. Wieczorem w wielu miejscach mocne dwucyfrówki. Rano daleko od zera. Jutro na termometrach podobnie, ale znów to chmury na pierwszym planie. Prawie wszędzie przez wiele godzin ma padać.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Skoro mamy deszczowy czwartek, co rozsypać w ogrodzie, żeby pozbyć się ślimaków? Jest patent, zaraz wam go zdradzimy.
3: Najlepiej zrobić to po deszczu. Anka i Fiołas, witajcie. To Kajgo na start.

0: Taki sentymentalny ten Damiano Dawid, ale przyjemnie się od niego robi. The First Time za nami.
1: A dzisiejszy deszcz warto wykorzystać, jeśli macie ogród. Co rozsypać, żeby pozbyć się ślimaków? Fosforan żelaza, kochani, jest bezpiecznym, a nie chemicznym rozwiązaniem.
0: O, proszę
1: albo,
0: bardzo.
1: Mhm. Albo wysuszone fusy po kawie.
0: No.
1: To też odstrasza ślimaki.
0: Oczywiste, oczywiste. Ty widziałeś kiedyś takiego po kofeinie ślimaka, jak musiałby zasuwać? No przecież to się kłóci ze sobą. No.
1: Oksymoron, ślimak na spidzie.
0: Co innego człowiek na kofeinie. Tego popołudnia to się jeszcze przyda. A do tego Iben.

0: prosta nowość od Gibbsa, Kukona i Jonathana. To jest idealna propozycja do romantycznego cruisingu po mieście.
1: Jeżeli w waszym wakacyjnym cruisingu leży w planach Zakopane, najpopularniejszym pluszakiem i najdroższym nie będzie już biały miś od zdjęć.
0: Jak to?
1: Jest nowy hit na straganach i o nim opowiemy wam za moment w RMF Max.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
5: Tomasz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.

0: razu czuć, że weekend zbliża się wielkimi krokami. Andy Dust za nami w RMF Max. Zbliżają się też wakacje i na was gotowi są już górale. Pytanie, czy wy jesteście gotowi na nowy hit straganowy Zakopanego?
1: Uwaga!
0: Pluszowe cypki, czyli no oscypki takie pluszowe, aha, z oczami. W zasadzie są dwie wersje, męska, czyli cypek, i żeńska, cypinka.
1: Ach, cypinka, to bardzo miło, bo już myślałam, że po gęsi i pipie to nic mnie nie zaskoczy, a jednak,
0: no. Gdyby połączyć cypinkę z gęsią pipą, mogłoby być ciekawie, ale póki co skupmy się na cenach. Wahają się między 50 a 120 zł za największą wersję cypków.
1: No więc jaki kraj, takie labo, bo umówmy się. A w ogóle to umawiamy się jutro po 13, bo dzisiaj już musimy się zbierać.
0: Anka i Fiałas, dzięki za wspólny czwartek. Bracia Kacperczyk i Wito, z nimi was zostawiamy. Bo to nie jest

0: Pluszowy Maj.
1: Jadąc przez Polskę, co krok trafiamy na projekty, które zostały zrealizowane dzięki funduszom europejskim. Dzisiaj w ramach cyklu Funduszowy Maj zajedziemy do Bochni i odwiedzimy najstarszą w kraju kopalnię soli. Gotowi? No to jedziemy, z nami Krzysztof Zięba.
2: Ruszamy ze stacji Campi i pojedziemy na stację Kinga, czyli za kaplicę świętej Kingi. To będzie ruszył pociąg. To jedyna kaplica chyba na świecie, gdzie linia kolejowa przejeżdża przez jej środek. To jest takie najszersze, najdłuższe wyrobisko, bo ona ma w sumie prawie 2 kilometry, czyli stąd transportowana była sól do tego poziomu i podszyb do wywiezienia na górę.
3: Przed nami ta podziemna kaplica.
2: Teraz właśnie przejeżdżamy przez kaplicę
3: i kończymy.
2: I dojeżdżamy do stacji Kinga.
1: Kolejka odhaczona, ale to nie wszystkie atrakcje.
4: Możemy przepłynąć pod ziemią łodzią, możemy zjechać 140-metrowej długości zjeżdżania do komory ważen.
1: No to próbujemy. Dobrze, co robimy?
2: Siada się na takiej specjalnej poduszce.
1: A tamten pan na dole mnie złapie.
2: Tak.
1: No i tak dojechaliśmy do końca tego zwiedzania, ale przed nami jeszcze wiele fajnych miejsc, które powstały dzięki funduszom z Unii, bo te pieniądze pomagają.
4: Zdecydowanie pomagają. Są to bardzo znaczące środki, jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne.
1: A już teraz wpadajcie na rmfmax.pl, bo mamy dla was konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
5: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
7: Reklama.
8: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
12: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
13: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
14: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
15: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Najlepiej zmiksowana playlista.
3: Say no more.
2: RMF Max. Hity na maksa.
4: Hity na maksa.
5: W RMF Max zerkamy na pogodowe mapy. Reszta czwartku nie przyniesie poprawy pogody. W wielu regionach wciąż ma padać. Jeszcze przez chwilę obowiązuje ostrzeżenie przed burzami w centrum. Najlepiej na wschodzie. Tam do zachodu słońca najwięcej przejaśnień. Na skali w Lublinie nadal dwójka z przodu. Wieczorem w wielu miejscach mocne dwucyfrówki. Rano daleko od zera. Jutro na termometrach podobnie, ale znów to chmury na pierwszym planie. Prawie wszędzie przez wiele godzin ma padać.
4: Hity na maksa.
2: RMF Max.
4: RMF Max. Two ships in the night.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Mówi Ula Kowalska z zespołu Modelki.
2: To, co nas łączy, całą naszą ekipę, to jest przede wszystkim chora ambicja.
1: Hej Papi i Ada Krysian rozmawiały z nią o miłości.
2: Mój Łukaszek jest tak świetny, że jak nie on, to ja się chyba wypisuję z tej gry.
1: Bratnie dusze, miłość, związki i rozmowy od serca w sobotę po 10 w RMF Max.
2: Wydaje mi się, że mi nie odwaliło.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Rosa.
1: Czas na najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Tu RMF Max, Paulina Michta, zapraszam. Liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce nie zmniejszy się, zapewnił szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. To odpowiedź na doniesienia amerykańskich mediów, że wstrzymano przerzut do Polski 4000 żołnierzy. Jak wicepremier to wytłumaczył?
2: Wyjaśnił, że to, co robią teraz Stany Zjednoczone, to nie redukcja, a reorganizacja wojsk amerykańskich w Europie. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział wprost, że Amerykanie zmieniają teraz koncepcję.
3: Prezydent Trump zapowiedział wycofanie części wojsk amerykańskich z Niemiec i może to skutkować, że inne jednostki wojskowe, inna brygada będzie na przykład dyslokowana w Polsce.
2: Wicepremier podkreślił, że Polska jest w stałym kontakcie ze stroną amerykańską.
1: Tyle Michał Radkowski. To przełom dla małżeństw jednopłciowych w Polsce. Warszawski urząd dokonał transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego w Niemczech. Skąd taka decyzja Rafała Trzaskowskiego?
4: Mówił, że to czysto techniczna procedura. Rafał Trzaskowski zaznaczył, że dzisiejsza decyzja nie jest doskonała, bo jeden z małżonków na akcie małżeństwa wpisany jest w rubryce kobieta. Brakuje także przepisów, które określają prawa takich małżonków.
5: Ja jako szef Urzędu Stanu Cywilnego jestem zobowiązany dokonać takiej transkrypcji.
4: Rafał Trzaskowski podkreślił także, że od dziś warszawski urząd będzie przepisywał wszystkie podobne akty małżeństwa, jakie do niego wpłyną.
1: Szczegóły sprawdzał Michał Krasoń. Krakowskie lotnisko nie zwalnia tempa i szykuje kolejną inwestycję. W Balicach pojawi się nowy terminal. Umowa została już podpisana. Prace mają kosztować ponad 500 mln zł, a my będziemy mogli skorzystać z niego w marcu 2029. Czy to znak, że do tego czasu korzystanie z lotniska będzie utrudnione?
6: Nie przewidujemy utrudnień dla pasażerów odczuwalnych. Oczywiście będą etapy, które będą się wiązały z intensywnością prac. Jedyny obszar, który rzeczywiście, można powiedzieć, trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP, terminal VIP, dlatego że będziemy musieli wybudować terminal VIP satelitarny. On będzie zlokalizowany naprzeciwko terminalu wspierającego. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie tymczasowy.
1: Wyjaśnia Łukasz Strutyński, prezes zarządu Kraków Airport. A jeśli wolicie zostać w kraju i planujecie górskie wycieczki, dajcie głośniej. W poniedziałek zacznie się remont popularnego szlaku, czyli drogi do Morskiego Oka. Nie tylko nie będzie można tam dojechać, ale nawet dojść.
7: Remont, który ma potrwać od 18 maja aż do końca miesiąca, zakłada wymianę nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 3 km od ronda na Łysej Polanie do fragmentu drogi między Polaną Palenicą i Wodogrzmotami Mickiewicza. W tym czasie droga zostanie zamknięta dla ruchu kołowego, co oznacza, że nie będzie można dojechać do parkingu na Polanie Palenicy, a także korzystać z transportu wozami konnymi czy busami elektrycznymi. To jednak nie wszystko. Jak zapowiada inwestor, od 25 do 29 maja, czyli w ostatni tydzień miesiąca, wstrzymany będzie także ruch pieszy, czyli nie będzie można dojść do Morskiego Oka najłatwiejszym i najbardziej popularnym szlakiem.
1: Informuje Maciej Pałachicki.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Wieczorem w Polsce będzie sporo chmur, ale miejscami może pokazać się też słońce, szczególnie na południowym wschodzie. Uważajcie na przelotne opady deszczu i burze z gradem. IMGW do 19 utrzymuje alerty dla północnej i centralnej części kraju. Wiatr będzie umiarkowany, ale podczas burz może mocno powiać do 70 km na godzinę. Najchłodniej będzie na Pomorzu Zachodnim, 12 kresek, 14 na zachodzie i południu, 15-16 w centrum i na wschodzie, a najcieplej na Podkarpaciu, do 20 kresek. W nocy też deszczowo.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Kochani, odważnym kraulem wpływamy w dzisiejszy kanał nadawczy i płyniemy przez niego z otwartymi oczami.
4: Ale w okularkach, tak żeby nie szczypało w oczka.
3: No właśnie, bo no. W kanałach to różnie też z tą czystością wody.
4: Ale my czyści, zwarci, gotowi, trochę zmęczeni, ale z dobrą energią rozkręcamy kanał nadawczy. Natalia Kawałek.
3: Michał Siwek.
4: Jedziemy z tym.

0: to jest energia, to jest moc, to jest ATB i Ecstasy w RMF Max, w kanale nadawczym.
1: To ja już nawet nie wiem, co więcej powiedzieć, ale cudowny jest ten numer. I Natalia dzisiaj twierdzi, że ma dużo energii, bo tak, była dzisiaj rano na treningu. Ja mówię, poczekaj, jeszcze jutro rano obudzisz.
0: Jutro rano jeszcze będzie dobrze, mamy to ustalone, dopiero sobota będzie bolesna. Ja to wiem, że moje ciało potrzebuje więcej czasu na zakwasy.
1: Ale dzisiaj elegancko, uśmiech
0: nie,
1: tutaj,
0: super.
1: Źrenice lekko rozszerzone.
0: Tak, a tylko jedną kawę piłam i to nie świeżo po treningu, tylko trochę później, więc ja już tutaj nogi, no przebieram nogami tak, że ja nie wiem, jak ja wytrzymam przed mikrofonem do 20. Ja ci gdzieś ucieknę.
1: Ja wytrzymam z tobą przed mikrofonem. Co wam daje energię? Piszcie na Messenger RMF Max. Z tego dziś będziemy pisali piosenkę.
0: Tak, i z tego będziemy was trochę rozliczali, ale tylko troszeczkę.
1: Odrobineczkę, tak.
0: Co wam daje energię? Piszcie na Messengera RMF Max. Przyjmujemy wszelkie propozycje, a później piszemy z tego piosenkę, którą jeszcze w tej godzinie usłyszycie na naszej antenie.
1: Myślisz, że napisze Kizo? Daje energię mi piękna pogoda.
0: Ej, liczę na to.
2: To miasto pachnie jak gota.
0: Kizo, jeżeli nas słyszysz, pisz śmiało Messenger RMF Max albo pisz

0: Nima i Joży Beautiful. No pięknie, pięknie gramy w RMF Max, ale mamy dla was też piękny skandal prosto z Częstochowy. Częstochowa, pozdrawiamy was, wariaty.
1: Miasto, które powstrzymało Szwedów. Obrońcy Częstochowy. Nie obronili się przed najazdem z Konina.
0: Najazdem jednoosobowej armii, można powiedzieć. Chodzi o Fagatę, która zagra na częstochowskich juwenaliach 22 maja. No i studenci są oburzeni, że to jest skandal, że to jest w ogóle niepoważne, że powinni ją odwołać, jakoś wyjść z twarzą, że to jest obrażanie studentów, tak. Patologia. Słuchajcie, same komentarze tego typu się pojawiają.
1: Dzisiaj oczywiście ratusz odcina od organizacji tego koncertu. Mówi, oni sobie tam wybierają, kogo chcą.
0: My rączki mieliśmy tutaj, nie my klikaliśmy w rezerwację.
1: Rączki nad kołdrą.
0: Dokładnie.
1: No i oprócz tego Fagata też obiecuje, ale spokojnie, spokojnie, będzie tak, że będzie grzecznie.
0: Ja czekam na to, że ona zmieni teksty, że to będzie Fagata, ładna dziewczyna spod Konina.
1: Max. Nie wiem, czy tego Konina też nie trzeba zmienić.
2: Ogłoszenie RMF Max. Chcę pod kątem nocy
3: ukryć nas. Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Na długie dni i zachody słońca, na lato po prostu mamy słoneczną nowość od Kleo. Jej kolory lata to bit, który czeka na wasze głosy.
3: Hop bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: było? Nie, ja chciałem...
1: Nie, zostaw.
0: Zostawić?
1: Zostaw, bo będzie napięcie.
0: Dobrze.
1: Dzisiaj o 20:30 Iga Świątek zmierzy się z Eliną Świtoliną i to będzie mecz, ważny mecz. Prawda?
0: Nie, no buduj to napięcie.
1: Ja nie mam nic więcej do powiedzenia.
0: Nie, to jest, kochani, to jest półfinał turnieju WTA 1000 w Rzymie, czyli to...
1: Roma,
0: yeah. Zwycięstwo.
1: Na to liczymy.
0: I w finale czeka już Coco Gauff. Nie, bo to
1: mi się... Ona już czeka. Ona już z tą paletką. Gdzie jest ta druga?
0: Źle mi się mówi. Taki klimat bardziej potrzebuje do mówienia o Idze Świątek, bo ona wreszcie buduje taką naprawdę spektakularną formę po okresie trochę gorszych występów. Choć jak dziennikarze próbują ją o to pytać, to strasznie ich tam niszczy, jak ktoś powiedział: Iga, czy możemy powiedzieć, że wracasz po zwycięstwa? To Iga spojrzała na niego i powiedziała: to gdzie ja byłam?
1: Nie wiem, ale też nie chciałabym być bardzo w skórze tego dziennikarza, który zadaje pytania. Ja w ogóle nie wiem, czy ja bym była w stanie jej zadać jakiekolwiek pytanie. Czy ona by mnie nie zniszczyła właśnie taką reakcją?
0: Nie, ciebie nie, bo ona ma na drugie Natalię, tak jak ty masz na pierwsze. I to jest taka więź, której nie jesteś w stanie zniszczyć. Iga Świątek dziś o 20:30 walczy o finał WTA w Rzymie, więc warto włączyć, warto kibicować. My na pewno będziemy to robić.
1: I oczywiście warto zostać blisko RMF Max, bo nie tylko newsy sportowe, ale też fantastyczne bęgery podrzucamy. Tabletka. Daleko stąd.

0: On wie, jak napisać piosenkę o ciarkach, tak żeby faktycznie mieć ciarki. Jedyny, niepowtarzalny Ed Sheeran, który piosenkę może zrobić ze wszystkiego.
1: To zupełnie tak jak my, ja i Natalia, którzy piszemy dziś piosenkę o tym, co daje wam energię. Już za późno, żeby dorzucać swoje wiadomości na Messenger RMF Max, ale nie za późno, żeby zostać z nami, żeby tej piosenki posłuchać w RMF Max.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
5: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: I po reklamie.

Wieczorem w Polsce będzie sporo chmur, ale miejscami może pokazać się też słońce, szczególnie na południowym wschodzie. Uważajcie na przelotne opady deszczu i burze z gradem. IMGW do 19 utrzymuje alerty dla północnej i centralnej części kraju. Wiatr będzie umiarkowany, ale podczas burz może mocno powiać do 70 km na godzinę. Najchłodniej będzie na Pomorzu Zachodnim, 12 kresek, 14 na zachodzie i południu, 15-16 w centrum i na wschodzie, a najcieplej na Podkarpaciu, do 20 kresek. W nocy też deszczowo.

0: ale to jest duo Alok i Kalik Dive Into Me. I myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że Alok to jest taki gość, który aktualnie jest na fali wznoszącej i swoją drogą, gdybyście chcieli go usłyszeć na żywo, to 24 maja będzie w Warszawie i bilety chyba nawet jeszcze są. Z tego co widzę, jest też opcja, żeby złapać go na jakimś festiwalu muzycznym, także moi drodzy, fani Aloka, po prostu się rozglądajcie po internecie.
1: Ale teraz coś lepszego niż Alok. Ja pozwolę sobie zaryzykować takie stwierdzenie. Piosenka napisana przez nas osobiście, oczywiście o rzeczach, które dają wam energię.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kawałek.

0: 5 minut macho. Trening orga w góry. Zobaczcie, jaki ze mnie macho.
1: RMF Max.
2: Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Macho. Kobiety nie wybaczczo.
5: Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Co to jest za energetyczny duet? Dziś w ogóle słowo energia jest jakimś punktem przewodnim naszego kanału nadawczego w RMF Max.
1: Oj tak, to się wszystko przewija i myślę, że jeszcze będzie przewijać, bo ta energia powróci po 18, bo będziemy mieli dla was coś smakowitego. Max. Takie tako.
0: Tako Hemingway niedługo gra koncert. I można się na niego wybrać. Tylko tyle mówię, już nic więcej nie mówię.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
9: To tego się słucha.
7: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
9: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
14: I po reklamie.

0: O tym, co warto wiedzieć z kraju i ze świata, dowiecie się z Flesza RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. W Polsce otwiera się coraz więcej firm. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Od stycznia do marca zostało zarejestrowanych niemal 90 tysięcy przedsiębiorstw. W skali roku to wzrost o 2% i najlepszy kwartał od dawna. Największe przybyło w sektorze transport o 11%. Eksperci radzą, by jednak omijać sektory, które wymagają dużych nakładów finansowych.
1: Myślę, że tutaj trzeba by wziąć pod uwagę koszty pracy, które rosną i które taki mikroprzedsiębiorca musi wziąć pod uwagę. Koszty energii też rosną.
0: Informował Maciej Danielewicz z portalu Subiektywnie o finansach. Pierwszy polski samochód elektryczny już za 3 lata wyjedzie na polskie drogi. Nowoczesna fabryka aut elektrycznych powstanie w Jaworznie, niedaleko Katowic. A jak rząd chce zrealizować te obietnice?
2: Przede wszystkim w oparciu o pieniądze z KPO. Z tej puli już mamy zarezerwowane 4,5 miliarda złotych. Te pieniądze pójdą na stworzenie nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Jaworznie, ale jak słyszę, nie chodzi tylko o to, by stworzyć halę do montażu elektryków, ale by mieć hub produkcyjny, w którym będzie można też produkować, rozwijać i obsługiwać auta przyszłości. Plany są ambitne, budowa ma ruszyć wiosną przyszłego roku, a już za 3 lata pierwsze polskie auto elektryczne zjedzie z linii produkcyjnej.
0: Tyle Michał Radkowski. Teraz czas na wakacyjne tematy, które mogą skończyć się nie tak, jak zakładamy. Zagraniczne wycieczki z psem mogą skończyć się niepotrzebnym stresem i problemami. Dlatego warto zadbać o to wcześniej, wyrabiając paszport dla pupila. Na ostatnią chwilę może być z tym problem.
3: Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli skoordynowane szczepienia przeciw wściekliźnie z wydaniem paszportu. Nie przesypiajmy tego, bo paszport możemy mieć 2 miesiące przed wyjazdem, możemy mieć i rok przed wyjazdem, ale nie na ostatnią chwilę. Niejednokrotnie są prośby, łzy, żebyśmy cokolwiek zrobili. Proszę Państwa, nic nie możemy zrobić. Służby celne są bardzo czujne i niepotrzebne są to problemy.
0: Apeluje weterynarz Leonard Gugała. Paszport powinny mieć nie tylko psy, ale też koty, a nawet ptaki. A skoro mówimy o wakacjach, to policja apeluje o rozwagę przed podjęciem pracy sezonowej. Na co powinniście zwrócić uwagę?
4: Jeżeli mamy ogłoszenie i podany tylko e-mail firmy, kontakt tylko przez e-mail, nie ma telefonu, nie ma jakichś konkretnych informacji, co to za firma, już ta czerwona lampka to powinna nam się zapalić jak najbardziej. Sprawdzamy, weryfikujemy firmę właśnie w internecie. Jesteśmy cały czas internetem, więc takie najważniejsze rzeczy, które dbają o nasze bezpieczeństwo, też musimy sprawdzać. Przede wszystkim też, że jest to praca za granicą, no koniecznie musimy znać język, koniecznie przygotować się, jeżeli chodzi o kontakt do firmy, pozostawić swojej rodzinie informacje, gdzie będziemy przebywać.
0: Tłumaczyła starsza aspirant Joanna Guzdek z policji w Białymstoku. Na koniec sport. 23 maja w przerwie ostatniego w sezonie meczu ligowego z Radomiakiem Lukas Podolski zostanie właścicielem Górnika Zabrze. Władze miasta porozumiały się już z byłym reprezentantem Niemiec, ale zgodę na sprzedaż klubu musi wyrazić jeszcze Rada Miasta.
5: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Najcieplejszy wieczór czeka mieszkańców Podkarpacia, gdzie termometry pokażą nawet 20 stopni. W centrum i na wschodzie będzie około 15-16, na zachodzie i południu 14, a najchłodniej na południowym zachodzie około 12. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze. Podczas burz wiatr może chwilowo mocniej powiać do 70 km na godzinę. Na niebie pojawi się sporo chmur, ale lokalnie możliwe są też późniejsze rozpogodzenia. Noc przyniesie dalsze opady deszczu i spadek temperatury od 3 do 9 stopni. Jutro podobna aura.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
7: To jest RMF Max i zaczynamy mocno, bo zaczynamy od Loco Loco, od Gordo, a za mikrofonami Michał Siwek,
8: Natalia Kawałek, później po Loco Loco będzie Pitbull, a później będą jeszcze bilety na Taco Hemingwaya.

0: Legenda Pitbull we własnej osobie w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kawałek.
2: I po tym nie musielibyśmy dodawać już nic, ale mamy coś do dodania, wręcz do dania wam. Podwójny bilet na najbliższy koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku 16 maja. To są koncerty, które generalnie są wyprzedane, są jakieś pojedyncze bilety na resale'ach, ale wiecie, tam te ceny są średnio interesujące, a my mamy za darmo dla was bilety.
0: Za darmo! Mm-hmm. Nic się nie płaci, drodzy państwo.
2: Nic.
0: To tak jak promocja, tylko taka 100%.
2: Tak, to jest najlepszy rabat, jaki możemy wam dać. Rabat 100%.
0: Dzień dobry, możemy państwu zaproponować rabat 100%, tak. Tylko jedyne, co trzeba zrobić, to zgłosić się do zabawy, drodzy państwo, kreatywną odpowiedzią na pytanie, co robisz tak o.
2: Tego. No, to możecie do nas śmiało pisać na Messengerze RMF Max, piszcie do nas priv, no i sobie znajdziemy tych, którzy coś dobrze robią tak o.

0: No trzeba było pozwolić jej dośpiewać. Dua Lipa w RMF Max, podróżniczka, dziewczyna, która zasypuje Instagrama takimi pięknymi zdjęciami, że nic, tylko jej pozazdrościć, ale jest wiele osób, że...
1: A czego są te zdjęcia piękne u Dua Lipy?
0: Jej, ale też widoków, jej narzeczonego, wkrótce męża, jedzenia, wszystkiego.
1: To koniecznie muszę odwiedzić jej Instagram w takim razie.
0: Proszę cię, przecież wiem, że obserwujesz. To już tutaj nie bajeruj, nie bajeruj, błagam cię.
1: Ale a propos podróży, Salvatore Curcio. Tak to się czyta?
0: Nie mam pojęcia, nie znam pana.
1: Salvatore Curcio. Umówmy się na potrzeby dzisiejszej rozmowy, że właśnie tak się czyta jego nazwisko, bo pięknie to brzmi. Curcio. Pan Curcio to jest instagramer, który relacjonuje swoje życie w Polsce, ale oczywiście jest Włochem.
0: Jest Włochem, ale Polską jest zachwycony, zaczarowany i ostatnio na przykład wrzucił na Instagrama takie nagranie, że polskie pociągi to jest w ogóle zupełnie inna gęstość i że on poleca totalnie, że w polskich pociągach jest spokój, że jest pięknie i na przykład wrzucił takiego podróżnego, który sobie siedzi w ciszy w wagonie bezprzedziałowym i robi na szydełku.
1: To jest niesamowite, bo ja jakoś akurat zawsze tymi innymi pociągami muszę jeździć, wiesz?
0: Słuchaj, chyba nie tylko ty. Pan Curcio to ma fart, no, duży.
2: Reklama. Wyjdź z domu, odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
6: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
4: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: No i takie emocje pojawiły się w studiu, drodzy państwo, że aż się końcówka Damiana Dawida ucięła. Ale spokojnie, zastąpimy tę piosenkę czymś równie wartościowym. Dominiką. Dzień dobry, Dominika.
1: Dzień dobry, hej.
2: Dominika, pierwsze pytanie do ciebie. Co robisz tak o...
1: Łowię sobie rybki, no i trenuję pieski, moje prywatne pieski.
2: Ale napisałaś nam jeszcze, że aktualnie jedziesz zdać egzamin na kartę wędkarską.
1: Tak, to prawda, właśnie to robię w tym momencie.
2: Słuchaj, jest też szansa, że złowisz jeszcze bilety na Taco Hemingwaya, ale także mamy nadzieję, że...
0: Czy my tak szybko przeszliśmy dalej od tego?

0: ma tu karty wędkarskie i ja chcę wiedzieć, czy są jak na przykład mandaty za złe zarzucenie wędki do jeziora, czy co na tej karcie wędkarskiej się robi?
1: To znaczy karta jest niepotrzebna do tego, żebym mogła sobie legalnie łowić na zbiornikach państwowych, ale aktualnie łowiłam cały czas na komercyjnych, także wszystko legalnie oczywiście.
2: Czyli to jest trochę jak karta rowerowa po prostu, okay. Jak chcesz łowić, tak. To dobrze mieć.
0: Myślałem, że bardziej spektakularne jednak tutaj są jakieś ryzyka. Ale dobrze, Dominika, tak, dzisiaj do złowienia wejściówki na koncert Taco Hemingwaya, w związku z tym właśnie było to pytanie. Ty znasz zasady, ale przypomnij słuchaczom. Trzy cytaty zostaną ci zaprezentowane, a ty będziesz musiała zdecydować i rozróżnić, czy to cytat z piosenki Taco Hemingwaya, czy to cytat z Ernesta Hemingwaya.
2: Czyli krótko mówiąc, który to Hemingway? Którego znasz lepiej?
1: Chyba tego pierwszego.
2: Chyba Taco. No mamy nadzieję, no bo w sumie bilety mamy na Taco Hemingwaya, na Ernesta to nie bardzo. Nie mamy też żadnych książek tutaj w redakcji. Także mamy nadzieję, że poradzisz sobie dobrze. Czy jesteś gotowa, żeby usłyszeć pierwszy cytat?
1: Tak, jestem.
2: No to lećmy z tym.
3: Kocham spać. Moje życie ma skłonność do rozpadania się na kawałki, kiedy jestem obudzony.
2: Brzmi ci to bardziej jako numer Taco, czy bardziej coś z pana Ernesta?
1: Bardziej coś z pana Ernesta.
2: Sprawdźmy.
3: Tu Ernest Hemingway, co tam wariaty? Myśleliście, że to Taco? Ha, ha, ha. Nie, to ja.
0: To było autentyczne nagranie Ernesta Hemingwaya.
2: Tak, nagrał nam głosówkę na Messengerze.
0: Tak, ale to oznacza, że twoja odpowiedź była poprawna, Dominika. Punkt dla ciebie, tak jest.
2: Czyli krótko mówiąc, potrzebujesz jeszcze jednego punktu, żeby mieć podwójne bilety na koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku 16 maja, więc no mamy nadzieję, że się to uda. Zobaczymy.
0: Posłuchaj.
3: Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się do mych drzwi.
2: Ernest czy Taco?
1: Powiedziałabym, że Taco.
0: Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź?
2: Czy potrzebujesz telefonu do przyjaciela?
1: Ostateczna.
0: To sprawdzamy.
4: Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się do mych drzwi.
0: A mi coś mówi, że to nie brzmi jak Ernest Hemingway, co oznacza, Dominika, że ty się wybierasz na koncert Taco.
1: Wow, brawo, super, to na sobie gratuluję.
2: Też ci gratulujemy, bo byłaś lekko zestresowana. A tutaj proszę bardzo, rozpykałaś, zrobiłaś to tak o, po prostu.
1: Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo.
0: Gratulujemy dla ciebie, gra teraz Taco na Fidei i Tamagotchi w RMF Max. A ty zaraz zabieraj swoją kartę wędkarską na koncert i po prostu w naszym imieniu baw się świetnie.
1: Dzięki.

0: Dziś jest klątwa wisząca nad RMF Max, drodzy państwo. Piosenki nie mogą zostać dokończone.
1: To ja się wiem, znowu jak ta klątwa ma na imię, słuchaj. Ale nie wypowiem tego imienia, bo to jest imię, którego wypowiadać nie wolno.
0: Nie wolno!
1: Za co powiedzieć, że za chwilę prognoza pogody i będziecie ze wszystkim na bieżąco.
0: Max. Bez klątwy ruszamy dalej w ten dzień.
2: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

Fiesta. Najcieplejszy wieczór czeka mieszkańców Podkarpacia, gdzie termometry pokażą nawet 20 stopni. W centrum i na wschodzie będzie około 15-16, na zachodzie i południu 14, a najchłodniej na południowym zachodzie około 12. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze. Podczas burz wiatr może chwilowo mocniej powiać, do 70 km na godzinę. Na niebie pojawi się sporo chmur, ale lokalnie możliwe są też późniejsze rozpogodzenia. Noc przyniesie dalsze opady deszczu i spadek temperatury od 3 do 9 stopni. Jutro podobna aura.

0: Bob Sinclair, World, Hold On. Świecie, zatrzymaj się, bo faktycznie jest temat, nad którym trzeba się zatrzymać. Bo to jest za grube, żeby o tym nie powiedzieć.
1: Łódź, Częstochowa, Hongkong. Co łączy te trzy miejsca?
0: Henry Cavill, który porusza się w skórzanym płaszczu i macha mieczem.
1: Słuchajcie, to jest niesamowite, bo polski internet obiegły zdjęcia, informacje o Henrym Cavillu wymachującym mieczem na łódzkim dworcu.
0: Jeżeli ktoś nie kojarzy, Henry Cavill to jest ten aktor, który grał Wiedźmina, grał Supermana i on jest taki piękny i potężny i mówi, że żeby poderwać dziewczynę, to wystarczy po prostu zagadać, jemu żadna nigdy nie odmówiła.
1: Znaczy, ciekawe, jak na niego patrzę, to ja mu się nie dziwię rzeczywiście.
0: Też byś mu nie odmówił, co?
1: On nawet nie musi gadać.
0: No tak.
1: Ja absolutnie bym mu nie odmówił. Henrymu?
0: W życiu. Nie ma szans. Ale to jest niesamowite. Idziesz sobie na pociąg, a tam Henry Cavill z mieczem w dłoni biega, macha. Co się dzieje?
1: Także nagrywali już w Łodzi, właśnie mają się później przenieść do Częstochowy, a na koniec, uwaga, uwaga, do Hongkongu.
0: To jest niesamowite. Ale tak myślę, że Henry po tym, jak zobaczył najpierw Łódź i to dworzec w Łodzi, później Częstochowę, on już niczego więcej w życiu nie potrzebuje. Myślę, że to wywrze na nim, na pewno już wywarło spore wrażenie.
1: Jak jeszcze w Częstochowie na Juwenaliach wpadnie na koncert Fagaty? Proszę cię.
0: Wow.
1: Nigdy nie będzie taki sam.

0: Zobaczcie, jak piosenka do końca leci.
1: Nacieszmy się tym. Nie wiadomo, ile razy nam się to jeszcze przydarzy.
0: Ale do samego końca John Summit z numerem All The Time i przed nami cała godzina całych piosenek, drodzy państwo. Będzie Jazzy Spritz, będzie Nico and Vince w numerze Am I Wrong. Ale to jest wakacyjny klasyczek.
1: Ale to obiecujesz. Ale to... Ja cię trzymam za słowa.
0: Trzymaj, trzymaj. Damy radę.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
5: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.

0: przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Najważniejsze informacje z kraju i ze świata tylko w RMF Max. Paulina Michta, zapraszam. To będzie katastrofa, alarmują kierowcy, którzy codziennie kursują między Łodzią i Warszawą. Już w czerwcu ma rozpocząć się rozbudowa autostrady A2 od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa. Chociaż trasa nie zostanie zamknięta dla ruchu, pojawią się zwężenia i ograniczenia prędkości, co pogorszy już dziś fatalną sytuację.
2: Jak mogę, to omijam A2 za każdym razem. A2 jest dramatem, bo tam każdy jeździ sobie na zderzaku. Generalnie 80-90 na godzinę to jest taki standardzik, tak? Także trasa S8 jest dużo, dużo lepsza.
3: Tyle ruch się pewnie przełoży?
2: Na trasę S8 i tutaj, nawet o tym nie wiedziałem, powiem szczerze, że ta rozbudowa będzie, no patrzę źle na to, co tu się będzie działo na S8. No będzie dramat na pewno.
1: Z jednym z kierowców rozmawiała nasza reporterka. Z dróg przenosimy się na lotnisko. Żowice uruchamiają drugie połączenie czarterowe cargo z Chinami. A jak często będą wykonywane kursy?
4: Nowe połączenie pomiędzy chińskim miastem Nankin a katowickim lotniskiem będzie obsługiwane 2 razy w tygodniu, mówi Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport.
5: Jest to już drugie po Chengdu czarterowe połączenie typu All Cargo z Chin do naszego portu. Nasz cel na ten rok to 50 tysięcy ton fraktu, a do końca dekady planujemy podwoić ten wynik.
4: Przypomnę, że lotnisko w Pyrzowicach planuje otworzyć drugi terminal towarowy. Najemcą będzie DHL Express, a inwestycja powinna być gotowa w 2029 roku.
1: Materiał przygotował Amadeusz Biurkowski. Nowości także na kolejowych torach. Nowe przepisy ułatwiające podróżowanie po Europie przedstawiła Komisja Europejska. Według propozycji pasażerowie będą mogli kupić jeden bilet online na całą międzynarodową trasę, nawet jeśli podróż będzie obsługiwana przez kilku różnych przewoźników kolejowych.
6: System połączy kolej z autobusami, promami, a nawet lotami w ramach jednej wygodnej platformy. Najważniejszą zmianą jest jednak pełna ochrona w przypadku opóźnień. Jeżeli pierwszy pociąg się spóźni, przez co przepadnie przesiadka u innego przewoźnika, to kolejny bilet lub alternatywne połączenie otrzymamy automatycznie, bez żadnych dodatkowych opłat.
1: O szczegółach informowała Katarzyna Szymańska-Borginą. Na koniec sprawdzamy, czy Polska będzie mieć kolejne szczególnie ważne miejsce. Czy Gdynia zostanie wpisana na listę UNESCO? Chęci są, ale to nie wystarczy. Dlatego senackie komisje zaplanowane na koniec maja mają w tym pomóc. Uchwała wspierająca polską kandydaturę ma być podjęta 27 maja.
7: Zainteresowanie Senatu to ogromny ukłon w stronę Gdyni i też wsparcie tego całego procesu takim silnym akcentem wskazującym na to, że wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to nie jest tylko sprawa gdyńska, to jest również sprawa całego naszego kraju, jego kultury i wszystkich Polaków, którzy mają na sercu takie perełki, jakimi jest na przykład Modernistyczne Centrum Gdyni.
1: Podkreślała Aleksandra Kosiorek, prezydentka Gdyni. Decyzję UNESCO poznamy w drugiej połowie lipca.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
1: Przed nami dość dynamiczny wieczór. Obok chwil ze słońcem pojawi się też więcej chmur i miejscami popada deszcz. Lokalnie mogą rozwinąć się burze, a wtedy wiatr będzie silniejszy. Najchłodniej będzie na północnym zachodzie kraju, gdzie temperatura zatrzyma się w okolicach 12. W większości regionów zobaczymy 14-16 kresek, a najcieplej będzie na południowym wschodzie do 20. W nocy nadal możliwe opady, a temperatura obniży się od 3 do 9 stopni. Jutro podobne temperatury, ale parasole też się przydadzą.
8: Taktyczne zagranie pauzą. My umiemy to zrobić i czasem to robimy, ale za chwilę się zacznie ostra naparzanka bangerami, hitami na maksa, Jazzy i Spritz. To z tym duetem zaczniemy. Jak sobie Siwek włączy mikrofon, to co powie, no?
9: Rzec. Ja nie wiem, czy dziś dam radę wcisnąć jakiś przycisk, który jest tym przyciskiem, który chcę wcisnąć i który należy wcisnąć, ale jak już mi się to uda, to zobaczycie.

0: Z zawodu ewidentnie szansonista to Somber, Back to Friends. No pięknie nam te piosenki śpiewa.
1: Jak trafiłaś na głupka przy drugim mikrofonie i musisz mi wytłumaczyć, o co ci chodzi.
0: Szansonista? No, że śpiewa piosenki. To tak z francuska się mówi.
1: Ja myślałem, że chodzi o jakąś szansę.
0: Daje nam szansę na to, żeby się zakochać w muzyce i w nim każdego dnia. To się wszystko zgadza, słuchaj. To wszystko da się uzasadnić.
1: Poetka w studiu. Dziękujemy bardzo. Przejdźmy do zabawy, bo zabawa jest i się rozwija pięknie. Zawodówka po raz kolejny wraca do RMF Max. Trzeba tylko napisać, za co kochasz swoją robotę na Messengerze. No i w ten sposób można wejść właśnie do tej zabawy.
0: Ale stop. Zanim nam to napiszecie, pamiętajcie, chodzi o to, żebyście napisali tak, żeby nie było wiadomo, o co chodzi, a my będziemy musieli odgadnąć, a czasu na to wcale nie będzie dużo. Także macie nas trochę wpuścić w maliny, trochę nam utrudnić życie. A jeżeli nam dobrze będziecie utrudniać, to będziemy mieli gadżety RMF Max, takie fajne. Fajne, różne, ciepłe, ale na upalną pogodę też takie zimne się znajdą.
1: Wszystko będzie. Messenger RMF Max, za co kochasz swoją robotę.

0: Co za głos, co za piosenka, co za hit. Roxy, Faust, RMF Max ciągle z wami. Jak wam coś jeszcze do zrobienia dziś zostało, to warto z nami też zostać, bo tutaj energii będzie wystarczająco, żeby to wszystko jeszcze dziś sobie załatwić.
1: Taki jest plan. Energią będziemy się dzielić, bez kawy będziemy wam dodawać po prostu takiej mocy, takiego powera, że słuchajcie, nagle się zrobi 20 i poczujecie, a to już w sumie po robocie.
0: Ja też pozwoliłem sobie, a propos tej energii, taką listę wyświetlić i przytoczę ją, a potem powiem, o co chodzi, dobra? Skolim, Edyta Górniak, Grupson, Oskar Cyms, Zalia, Trzech Króli, Majka Jeżowska, Mortal, Posti, Fausti, Wojtek Szumański, Maryla Radowicz. Co to za lista, Natalia?
1: Lista artystów.
0: To jest lista artystów. I na przykład 16 maja Zalia, Posti i Ola Bieniasz DJ Set. To wszystko się dzieje na lecie na maksa na naszej niezwykłej trasie koncertowej, która na razie to lato przywołuje. My tak zaklinamy, że to lato trwa.
1: Ja byłam na przywoływaniu lata w Gorlicach 3 maja i było tak gorąco, takie było słońce.
0: Działa.
1: Działa. Stuprocentowa skuteczność.
0: Bądźcie, 16 maja w Pile będzie epicka impreza. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max. Chcę pod kątem nocy
3: ukryć nas. Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Na długie dni i zachody słońca, na lato po prostu mamy słoneczną nowość od Kleo. Jej kolory lata to bit, który czeka na wasze głosy.
3: Hop bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Danie tutaj jest stokrotka.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super, no to jak dołączyć?
7: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
10: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: I po reklamie.

0: troski, piękny klimat, którego życzę również wam w tym numerze Dive into the Ocean w RMF Max.
1: Mamy nadzieję, że wy też w miarę beztrosko sobie poczynacie, że to jest przyjemny wieczór, czy też późne popołudnie, w zależności za co uważacie godzinę 19. A z nami jest Karolina. Mamy nadzieję, że też trochę beztroska. Cześć Karolina.
2: Cześć.
0: Jak tam dzień ci minął, Karolina?
2: A, spokojnie, spokojnie, jak najbardziej.
1: To jak
0: w robocie dzisiaj
1: tak.
0: Byłaś?
2: Byłam.
0: Jak było?
2: No ogólnie bardzo pozytywnie.
0: Nic nam nie zdradzi, nic nas nie naprowadzi.
1: Nie.
0: Bo słuchajcie, to jest zabawa oczywiście zawodówka. W niej będziemy próbowali zgadnąć, jaki zawód wykonuje Karolina. Na razie dowiedzieliśmy się, że kocha tą robotę za zielony katar wywołany alergią na szpinak.
1: Dla mnie to już brzmi podejrzanie. Karolina, jak można lubić katar?
2: Kapary to nie wiem, ale szpinak jak najbardziej.
1: Okej.
0: Okej, ale ty napisałaś, że kochasz robotę za katar.
1: Dobra, już się tam, wiesz, nie zagłębiajmy w detale, zacznijmy zadawać pytania, bo ja mam w głowie tyle pytań, że nie wiem, czy zdążymy je zadać w 90 sekund, bo tylko tyle czasu mamy, żeby spróbować odgadnąć, jaka to

0: robota.
1: Dobrze. Czy jesteśmy wszyscy gotowi? Karolina gotowa?
2: Jest.
1: My absolutnie...
0: No to ale powiedziała no uczciwie, ale że nie jest gotowa i się rozłączyła.
1: To było trochę niemiłe, słuchajcie. Ale powiedziała, że nie jest?
0: Mhm.
1: Dobra, słuchajcie, to zadzwonimy do Karoliny za moment albo do kogoś innego, a wam może puścimy piosenkę.
0: To jest nasza robota, żeby puszczać piosenki.
1: Jaką chcesz piosenkę, Natalia?
0: Męskie granie orkiestra, poproszę.
1: No to jazda, proszę bardzo.

0: Jeżeli ktoś jeszcze nie jest gotowy na przykład na prognozę pogody w RMF Max, napiszcie nam, to nie puścimy.
1: Nie puścimy?
0: Jakby ktoś nie był gotowy, to ja wszystko dla słuchaczy.
1: No dobra.
0: Ale wszyscy są gotowi, więc za chwilę prognoza pogody.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka.
6: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: I po reklamie.

Przed nami dość dynamiczny wieczór. Obok chwil ze słońcem pojawi się też więcej chmur i miejscami popada deszcz. Lokalnie mogą rozwinąć się burze, a wtedy wiatr będzie silniejszy. Najchłodniej będzie na północnym zachodzie kraju, gdzie temperatura zatrzyma się w okolicach 12. W większości regionów zobaczymy 14-16 kresek, a najcieplej będzie na południowym wschodzie do 20. W nocy nadal możliwe opady, a temperatura obniży się od 3 do 9 stopni. Jutro podobne temperatury, ale parasole też się przydadzą.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Alan Walker i Meek w numerze Dancing in Love w RMF Max. Jest już 19.55, więc najwyższa pora, żeby zerknąć do nowego zestawienia Hope Benz.
1: To prawda. I za chwilę Graba będzie zerkał, ale wcześniej zerkniemy jeszcze na kluby, gdzie się bawić, co się dzieje. A my tymczasem się żegnamy. Natalia Kawałek.
0: Michał Siwek.
1: To byliśmy my.
0: Pa.
2: Dawid Mięzek i ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max. Sezon juwenaliowy wjeżdża na grubo w ten weekend, między innymi Juwenalia w Białymstoku, a tutaj w line-upie w piątek i w sobotę między innymi bracia Kacperczyk, Bledka, z Kolim się pojawi, bracia Figo Fagot, ale też na przykład Lady Punk i Maryla Rodowicz. No i skoro to Białystok, to nie mogło zabraknąć Zenka Martyniuka. Przenosimy się do Katowic, do klubu Energy 2000, gdzie w piątek Miu, impreza z gwiazdą. Miu znany przede wszystkim z hitu z Zalią, Dopóki się nie znudzisz, ale nie tylko. Natomiast w sobotę bardzo klubowo i bardzo tanecznie Kuba i Nathan, stali bywalcy największych polskich festiwali, tym razem staną za dekami w katowickim Energy 2000, start 21.30. W Warszawie też na pewno warto się w sobotę pojawić w klubie Explosion. Tam dobrze znane, ale za każdym razem zaskakujące Prisoners Show, ale wystąpi też grupa Ecstasy.
3: Reklama.
4: A ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
3: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka. Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
6: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: I po reklamie.

Ja też będę miał dla was bilety, jakby co, na ING Silesia Beats, tak więc słuchajcie RMF Max, wieczorowo, Przemek Grybowski, witajcie, a zaczynamy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Dzisiaj sporo ciekawych nowości i premiery, a zestawienie w czwartek otwiera Wiktor Waligura, witamy wśród najlepszych, jego cztery pory roku.

0: To nowość od DJ-a Marshmello, ale tak trochę jak Avicii kiedyś. Marshmello i Thomas Rhett z poczekalni listy Hot Bands w numerze Where We Go. Jeśli chodzi o premiery, to jeszcze w tej godzinie Somber, tak, mam dla was jego nowe numery, wróci David Guetta. No i premierowo także dzisiaj wieczorem świeży beat od Chainsmokers. To przed wami, głosujecie, sprawdzacie nowości na rmfmax.pl, a my sprawdzamy, kto rozsiada się na miejscu dziewiątym. Tutaj Metzner, który zrobił właśnie taki nastrój w numerze Gotham.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Mistrz performansów, także alternatywy, ale tutaj w remiksie Jenny, Tame Impala, Dracula wciąż w zestawieniu listy Hot Bands, miejsce 8. Teraz jedna z wieczornych nowości. Mam dla was dużo dobrego bitu. Idzie lato, tak więc mamy też coraz więcej klubowych produkcji. No i ekipa Chainsmokers po dość długiej przerwie wraca na festiwale dookoła świata. I macie ich w RMF Max. Chainsmokers i Oaks po raz pierwszy w numerze Echo.

0: numer prawie się nie zestarzał, a ma już trochę lat. A wszystko odświeża David Guetta. Witamy, mamy nowość na miejscu siódmym, pozytywne Just The Way You Are od Milki w remiksie Davida, który wmieszał tutaj jeszcze jeden klasyk, czyli Music Sounds Better With You od jego francuskich przyjaciół z projektu Stardust. Takie francuskie house'y. Zostańcie z RMF Max, za chwilę polskie dance'y, wróci Andy Dust, no i będzie kolejna obiecana premiera, nowość jaką przynosi nam Somber.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
7: O kurde.
6: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
7: No jak najbardziej, jak najchętniej.
6: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
10: A w tobie?
9: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowid.
14: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
15: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
14: Ci panowie z Media Expert.
15: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
16: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
18: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
17: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
18: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
17: O, pyszna zapiekanka.
18: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
17: To rozumiem.
18: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
19: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
20: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
21: Mama była smutna i zmęczona.
19: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid.
0: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: I po reklamie.

Jak? Jest potencjał? Bo jest w tytule. Potencjał to Somber premierowo w czwartek w RMF Max. Po wielkich sukcesach, no ostatnio na przykład singla 12 to 12 czy Back to Friends, mamy kolejną nowość i to był ten pierwszy raz. I myślę, że będzie do niego wolne miejsce, bo przecież w Polsce ma coraz więcej fanów. Zostańcie z nami za kilka minut. Powiem wam, jak się wkręcić na ING Silesia Beats, bo RMF Max ma dla was bilety. Teraz otwieramy pierwszą piątkę listy Hobbens, a tutaj nowość od Gipsa. Jego win.

Shades of Blue, fajny klimat, tak trochę bardziej progresywnie, trensowo, lekko. John Summit i śpiewająca Julia Church. Nowości z poczekalni. Otwieramy pierwszą trójkę. Kto chce potańczyć przy takich bitach już w czerwcu na ING Silesia Beats, mam dla was podwójny karnet na 2 dni do Chorzowa. Z kim chcesz tańczyć i dlaczego, mam zadzwonić do ciebie dzisiaj wieczorem. Daj znać SMS-owo na 3001. Koszt jak zwykły SMS 3001. Takiego bitu też nie zabraknie pod sceną. To Anada w numerze Talk to You. Dzisiaj już pierwszy.

I trzecia premiera dzisiaj w tej godzinie na liście Hot Bands prosto z Los Angeles. Projekt Muna w numerze East Side Girls. A Muna to amerykańskie queerowe trio, tak więc zrobiło się, wiecie, tak bardzo tęczowo. Projekt tworzą Katie, Naomi i Josette. No w Los Angeles i dookoła są już bardzo popularni i czekają na wasze głosy w Polsce. Muna, rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj czwartkowo Another Talk to You, na drugim White i jego California Love, a na miejsce pierwsze wraca, bo już tu był i rządzi na imprezach Gordo, jego Loco Loco. One.

0: Zwariowane Loco Loco wraca na miejsce pierwsze listy Hobbence, to Gordo. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, z nowościami i z biletami na ING Silesia Beats. Teraz sprawdzimy, gdzie jeszcze warto wyjść.
1: Dawid Mięzek i ruszamy sobie w Tour de Club w RMF Max. Sezon juwenaliowy wjeżdża na grubo w ten weekend, między innymi Juwenalia w Białymstoku, a tutaj w line-upie w piątek i w sobotę między innymi bracia Kacperczyk, Bledka, Skolim się pojawi, bracia Figo Fagot, ale też na przykład Lady Punk i Maryla Rodowicz. No i skoro to Białystok, to nie mogło zabraknąć Zenka Martyniuka. Przenosimy się do Katowic, do klubu Energy 2000, gdzie w piątek Miu, impreza z gwiazdą. Miu znany przede wszystkim z hitu z Zalią, dopóki się nie znudzisz, ale nie tylko. Natomiast w sobotę bardzo klubowo i bardzo tanecznie Kuba i Nathan staliby walcy największych polskich festiwali. Tym razem staną za dekami w katowickim Energy 2000, start 21:30. W Warszawie też na pewno warto się w sobotę pojawić w klubie Explosion. Tam dobrze znane, ale za każdym razem zaskakujące Prisoners Show, ale wystąpi też grupa Ecstasy.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
11: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
12: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
13: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
14: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Skacze cała trasa, dawaj chodź, chodź, chodź. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
2: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: I po reklamie.

obejmuje noc. Jonathan Niwka i PZ, tak po zachodzie słońca. Przemek Grobowski, witajcie. Wieczorowo, czwartkowo, prawie weekendowo. Tak, dzisiaj też będę miał dla was bilety na ING Sile Zjebic. To już w czerwcu. Kto chce wygrać u mnie? Podwójny karnet na dwa dni. Słuchajcie, dla dwóch osób. Warto zapamiętać ten numer SMS 3001. Przyda się dosłownie jeszcze w tej godzinie. Ale teraz kolejna nowość. Nasz import aż z Kanady. Tam coraz bardziej popularny. Posłuchajcie, jak gra, jak śpiewa. Cameron Whitcomb i jego Kingdom of Fear.

od Offenbach dla wszystkich, którzy szykują się na sobotę w Pile, bo wiecie, co się wtedy wydarzy. No przecież wjeżdżamy w sobotę do Piły z naszą sceną Lato na Maxa już w najbliższy weekend. Kolejny przystanek, szczegóły o tym, kogo tam spotkacie jeszcze dzisiaj wieczorem, ale jakby co, możecie sprawdzić relacje z ostatnich imprez także na naszym Instagramie RMF Max. Za kilka minut kolejna szansa, żeby wkręcić się również na festiwal, tym razem na ING Silesia Beats, ale teraz wiosenna nowość na te cieplejsze trochę dni. Cleo i jej kolory lata.

0: Nostalgicznie, ale przebojowo. Joe i jego End of Beginning. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę wracam z dobrym bitem, z nowościami i z biletami na ING Silesia Beats. Mam tutaj kolejny karnet na dwa dni dla dwóch osób. Kto chce tam tańczyć i dlaczego? Możecie pisać. 3001 to numer SMS. Mogę zadzwonić do ciebie dosłownie za kilka minut. 3001. Czekam na was teraz.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: Kochasz? To pytanie zadał Sobel. Kto kocha, kto lubi, kto szanuje, kto tańcuje. Na ING Silesia Beats. Karol też by chciał. Witam cię w RMF Max, jak się masz?
1: Świetnie, a tam u ciebie?
0: No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wiosna jest, trzeba się cieszyć. Już nie przejmujemy się tymi ogrodnikami, że chłodno wieczorem i w ogóle rano. Ma być lepiej, ma być lepiej. Karol, w czerwcu będzie najlepiej. Ty chcesz na ING Silesia Beats z ekipą, która nie pyta, czy tańczymy, tylko pod którą sceną?
1: Oczywiście.
0: Super, no to nie będziesz miał problemu. Na pewno z zadaniem musisz podać przynajmniej jedną gwiazdę z tegorocznego line-upu.
1: Na przykład Dimitri Vegas.
0: No na przykład, no na przykład. I ojciec Giulermi, padre Giulermi, wiesz, takie alleluja, techno i do przodu. Oczywiście, Karol, masz podwójny karnet na dwa dni na ING Silesia Beats 2026.
1: Wow, dzięki, naprawdę, kurde, co za miłe zaskoczenie.
0: Pięknie, zbieraj ekipę, możesz już wszystkich poinformować, kogo pozdrawiasz.
1: No, bo swoją małżonkę Iwonę, pewnie z nią pojadę. No i wszystkich znajomych, Marka, Agnieszkę, Pawła, Tomka. Teściową.
0: Wiesz to, jak ukochana usłyszała, że pewnie, ja myślałem, że ty powiesz, że oczywiście, że z nią, a jak pewnie, to nie wiem, co tam będzie dzisiaj na kolację, czy w ogóle coś będzie. Karol, bawcie się doskonale, cześć.

Bomber chciał powrócić do poprzedniego stanu, do stanu zostańmy przyjaciółmi po tym wszystkim, back to friends, i powrócił do listy Hot Bands, bo dzisiaj pojawiła się jego nowość, którą sprawdzicie w poczekalni. Głosujecie na rmfmax.pl, mam dla was mnóstwo świeżego bitu. No teraz kolejny kawałek, który ma szansę na weekendową jedynkę, może jutro przy piątku. Anima wieczorowo w RMF Max, jego Beautiful. You make me feel alive again.

0: Dream, tak śpiewa Alex Warren. Słuchając jego hitów na pewno człowiek nie zaśnie, a wiecie, że jest coś takiego jak dysania, jeżeli chce wam się spać, w szczególności rano. Dysania to taka niezdolność do porannego wstawania z łóżka. Chyba wszyscy czasami to łapiemy, ale jak już trzeba wstać jak najwcześniej, to wiadomo, kto budzi najlepiej. No jasne, że RMF Max, ale wieczorem też nie zabraknie dobrego bitu. Za chwilę Bibi Rexa i Faithless, New Religion.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
8: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
9: Sherlock Holmes. James Moriarty.
8: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
10: Wyjdziemy stąd. Razem.
8: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Skacze cała trasa, dawaj, chodź. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
11: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
14: I po reklamie.

tabletka wieczorowa w RMF Max. No jeszcze tylko dwa dni i sobota. I wiecie, już niedługo Boże Ciało, a po Bożym Ciele to już odliczamy czas do wakacji. No już prawie jesteśmy na wakacjach. Prawie. Trzeba się jakoś pocieszać w połowie prawie maja. Teraz Ed Sheeran, kawałek, który pamięta ostatnie słoneczne lato na Maxa, jego Azizam.

TikTok, on the clock, to Kesha w RMF Max. Na pewno miała takie ciche marzenie zaśpiewać może na amerykańskim mundialu. No niestety nie sprawdzi się. Wiadomo, że na ceremonii otwarcia w USA zaśpiewa Katy Perry, ale kto zagra w przerwie w ostatnim finałowym spotkaniu? Już wiadomo, szczegóły za kilka minut. Teraz kolejna klubowa nowość tego tygodnia prosto z Brazylii. Wracają bracia w projekcie Dub Dogs. Polecam ich, Hauda.

Forever and a Day, Alex Lemiraż, tak z głową w chmurach. Chmury na pewno nam nie przeszkodzą, nawet jeśli się pojawią. W sobotę w Pile zapraszamy na kolejną imprezę, na kolejny przystanek naszej letniej trasy Lator Maxa. W sobotę wjeżdżamy do Piły i na naszej scenie Zalia, Posti oraz Ola Bieniarz, która zaprezentuje hiciory z RMF Max. Może także ten kawałek, Wiktoria Kida, Księga Żywiołów i Oskar Cyms, który też śpiewa w tym sezonie na naszych imprezach, gdy będziesz sam. RMF

0: Zabrali nas do Kioto, Kuban i Zalia. My z Japonii przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Czas na muzyczne wydarzenia związane z mundialem. Wiadomo, że na ceremonii otwarcia amerykańskiego piłkarskiego święta zaśpiewa Katy Perry, ale kto zaśpiewa na koniec, w trakcie finału? Już wiadomo. Chris Martin z grupy Coldplay został zaproszony do stworzenia line-upu na taki magiczny, krótki koncert w trakcie finału na mundialu. No i zaprosił Madonnę, Shakirę i chłopaków z BTS, czyli piłkarski finał będzie ekscytujący, także muzycznie.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Teraz ekscytująca nowość, tym razem od Aloka. Dive into me.

Tequila to Tame Impala, ale w fajnym remiksie od Jenny w RMF Max. Teraz wiadomość dla niewyspanych ostatnio dziewczyn. Według badań kobiety, które śpią obok swoich piesków, wysypiają się lepiej. Lepiej niż gdy śpią obok swoich partnerów, bo wiadomo, partner ci czasem zachrapie. Piesek no raczej nie, raczej w nocy nie szczeka, tylko sobie grzecznie czeka, aż powiesz mu dzień dobry. Zanim powiecie sobie dobranoc, polecam kolejną nowość. Dawid Podsiadło w RMF Max. Jego sezon.

0: I wyobraźcie sobie, że niedawno po wielu tygodniach w zestawieniu listy Hot Bands właśnie ten kawałek, Hello, wrócił na miejsce pierwsze w zestawieniu Eben. Dziękuję wam za wsparcie. Zostańcie z nami, bo za chwilę Gordo, dzisiaj oficjalna jedynka, jego Loco Loco, będzie też nowe męskie granie.
1: Reklama. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2!
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Skacze cała trasa, dawaj, chodź, chodź, chodź. Dalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: I po reklamie.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie to nowe męskie granie, które polecam na śniadanie, ale na kolację też taką późną. Przemek Grybowski, witajcie po 23. Teraz Taylor Swift, która ma niejednego sobowtóra. Są dziewczyny, które wyglądają prawie jak Taylor Swift i śpiewają prawie jak Taylor Swift. W Stanach Zjednoczonych to można sobie nawet zatrudnić, zamówić po prostu takiego sobowtóra. No, sobowtórkę Taylor Swift, która przychodzi do ciebie na imprezę, ubrana jak Taylor na koncercie i śpiewa. Niektórzy to rzeczywiście mogą się pomylić. Teraz oryginalna Taylor Swift.

Olaru Dance, ale to był hicior kiedyś na liściach o Bence, to Stromae. Teraz dziewczyny, które chodziły chyba jeszcze do podstawówki, kiedy Stromae rządził na miejscu pierwszym, a teraz proszę bardzo, on czeka, a one rządziły ostatnio w zestawieniu. Mam dla was nowość od modelek. Gościnnie, wiadomo, jak zawsze ostatnio, Włodarski, tak akurat na lato, które się zbliża. Lubię cię jak lato.

Italo Disco będzie rządzić także w tym sezonie, w szczególności na imprezach The Colors w RMF Max. Teraz Kygo, który na pewno nie trafiłby do pewnego muzeum w USA, bo w Stanach jest takie muzeum nieudanych produktów i fatalnych wynalazków. Nawet porażka może dostać własną wystawę i Kygo raczej nie znalazłby tam dla siebie miejsca, bo jego każdy numer staje się hitem i sukcesem. Kygo wieczorowo w RMF Max, Save My Love.

Baby to Matt Wysota w RMF Max. Kto słucha nas wieczorowo, odkrywa polskie gwiazdy i pomysły na biznes. Słuchajcie, może warto skopiować pomysł ze Stanów. Są tam firmy, które organizują fałszywe zloty paparazzi, dziennikarzy dla klientów VIP. Nawet sława może być wynajęta na godzinę, tak więc możesz zrobić show u siebie na osiedlu. Może w Polsce ktoś też chciałby to kupić. Ja myślę, że nie jeden influencer, to na pewno.

Kłód to Asia Tomasik i nasze kolejne odkrycie w RMF Max. Czy ktoś z was robi o tej porze zakupy? No to może warto to przełożyć na jutro, najlepiej na rano, bo okazuje się, że ludzie częściej robią impulsywne zakupy przez internet właśnie późnym wieczorem, a jutro można żałować. No to odkładamy telefon i słuchamy dobrej nuty. Za chwilę Wiktoria Kida i Księga Żywiołów.

0: Bardzo mi przykro, tak śpiewa Dominik Czusz. Mi też bardzo przykro, kończy się czwartek, ale słyszymy się również piątkowo, już weekendowo. Przemek Grabowski, zapraszam na nasz wspólny wieczór, a wystartujemy o 20:00. Od pierwszej dziesiątki listy Hop Band, najciekawsze nowości. Jutro też będę miał dla was bilety na ING Silesia Beats. Karnety na 2 dni. Z kim chcesz tańczyć i dlaczego? Można pisać. Mój numer SMS-y to 3001. Koszt jak zwykła wiadomość 3001. Miłej nocy, cześć.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

Forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

Helsinki. Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Teweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach,

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolo. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion nie zmęczę.